Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

To na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: SK Koszalin.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę myśleć.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzień.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

na czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektu, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie płynę z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stare.

0: Gały, co na to poradzić?
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Pozdrawiamy kierowców, którzy już zeską w trasie. Dzisiaj możecie liczyć na dobre warunki do jazdy. Padać nigdzie nie będzie, nawet tam, gdzie pojawi się więcej chmur. Wtorek z dużą ilością słońca, bez upałów. Temperatura wzrośnie do 21 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Jednego z górników pracujących w przodku przygniotła bryła kamienia. Mimo udzielonej pomocy przez lekarza nie udało się go uratować. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, mówi reporterowi Eski Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski ogłosił właśnie nowy skład rady. Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
4: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
5: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
4: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
3: Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrójce w Zachodniopomorskim. Traktory zjechały wczoraj z trasy po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
6: Musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi.
3: Mówi nam jeden z protestujących rolników, a ci chcieli protestem zwrócić uwagę na brak opłacalności w produkcji rolnej.
1: SK Koszalin.
2: Lucna Wojtów, kolejna droga w regionie zostanie przebudowana na trasie Krąg Polanów. Jeszcze w tym roku ruszą prace modernizacyjne na ponad 1,5-kilometrowym odcinku. W planie jest m.in. nowa nawierzchnia i oznakowanie. Trwają też przygotowania do rozbudowy drogi w rejonie Sławna. Rusza Mieleńskie Lato Artystyczne. W niedzielę na Deptaku wystąpią Tymek i wokalistka Dia. W sumie w wakacje zaplanowano blisko 150 imprez, a nowością będzie Mielnogranie. Szczegóły dyrektor CK Paweł Chyb.
7: Profil Mielnogranie, który jest na Facebooku, i tam można tylko imprezy muzyczne wyłuskać i zobaczyć, co będzie się działo.
2: Imprezy planowane są we wszystkich miejscowościach gminy Mielno.
1: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Na Radiu SK.
9: Wtorek dzisiaj, dzień wędkarza.
10: Ojej!
9: No i wiesz co? Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to bym właśnie na rybki pojechał sobie, o.
10: Ja do Sopotu. Ojej, nawet na jeden dzień tak pochodzić boso po plaży.
9: Janki na przykład na próbę właśnie nie przyszedł na nasze pierwsze wejście.
10: A wy co byście zrobili, gdybyście nie musieli dzisiaj pracować?
9: No to 664-402-302 i messengerowe bla bla bla. Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to...
11: Ludzie, kochani, rodacy, coście tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy.

0: Tak, to prawda. Dzisiaj troszkę dłużej poleżałem w wannie z kawą. Kawa wylewała mi się z każdej dziurki.
1: Ale ty się po prostu dopasowujesz.
2: Chyba nie chciałam tego wiedzieć.
1: Do pytania dzisiejszego. Jesteś idealnie spasowany Stepantem. Gdybym nie musiał iść do pracy i no teraz możesz przetestować, jak jest
0: poleżał
1: w pracy,
0: dłużej
1: jak jest
0: w, tak, w wannie. Ale kiedyś rzeczywiście, kurczę, nie miałem jeszcze okazji, może będzie kiedyś, żeby tak wykąpać się, no bo fusty, prawda, używa się na ciało, prawda, i to jest takie bardzo zdrowe.
2: Do peelingu.
0: Do peelingu.
2: Ale to nie znaczy, że masz w tym leżeć.
0: Tak?
2: Wiesz, gdzie ci to powchodzi? Janki.
0: No dobra,
2: gorzej niż piasek na plaży.
1: Wtedy to się będzie nazywało
2: nie pytaj, skąd wiem. Słuchajcie, dzisiaj jest faktycznie dzień wędkarza, że mamy jednego pana, który lubi sobie moczyć kija, to zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do pracy. Więc dajcie znać na naszym eskowym messengerze lub na 664-402-302 i my powiemy dzień dobry.
3: Hej, gdybym dzisiaj nie musiał iść do pracy, to na pewno w domu by się znalazło coś do zrobienia.
2: Yeah. To czyli jest jakaś taka magiczna przestrzeń, która po prostu jest w stanie zastać każdy czas.
1: Nawet nie jesteś w pracy, ale i tak jesteś w pracy, bo w domu pracujesz. Halo, dzień dobry.
4: Manko Eska, gdybym dzisiaj miał nie iść do pracy, to świętowałbym dzień wędkarza, położył się i leżał z pławikiem do góry. Pozdrawiam.
5: Szczupak jest król wód, tak jak lew jest król dżungli.
6: Kama i Wiktor.
1: Dajcie znać, co byście robili, gdyby dzisiaj nie trzeba było iść do roboty.
0: Z pławikiem do góry?
1: Mhm.
0: Czyli że co?
2: Wiktor ci pokaże za momencik z pławik.
0: A ja już widziałem.

0: Jesteś, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Nasza ulubiona komentatorka życia społeczno-polityczno-celebryckiego. Witamy, Jadziu.
1: Witam.
0: Jadziu, dzień Jadziu. Dobry. No witamy, dzień dobry oczywiście. Jak się masz, dobrze?
1: Dobrze.
0: No dobra, no to przeglądamy, patrzymy, co tam się dzieje.
3: Tym bardziej, że media piszą o aptecznej drożyźnie. Po cichu przez ostatnie 6 miesięcy drastycznie podrożały ceny leków, zarówno tych w pełni płatnych, jak i tych częściowo refundowanych, więc skok cenowy odczuwają wszyscy na czele z emerytami.
2: Tak piszą gazety. Co ty na to?
1: Mam na to radę.
3: Jaką?
1: Nie chorować.
3: A, to, zapisałam, dziękuję.
2: To jest ładne. Bardzo dobra rada, wujku, dobra rada.
0: To dziękujemy, zapraszamy kolejną osobę.
3: Pani Jadzi.
1: Tak.
2: Słuchajcie, to jeszcze jest jeden news prosto z działu pogoda, bo podobno nowe, najnowsze, najaktualniejsze modele są bezlitosne. W najbliższy weekend z prawdopodobieństwem, jak czytam, sięgającym 70%, temperatury na zachodzie Polski mogą oscylować. Uwaga, trzymajcie się.
0: No. Trzymamy.
2: Między 35 a 40 stopni Celsjusza.
0: W cieniu. Uwaga, w cieniu. To jest naprawdę uwaga, uwaga, uwaga.
1: Boże, pustynia. Kiedyś się mówiło, nie siadaj, bo wilka dostaniesz.
3: A teraz?
0: No.
1: Nie siadaj, bo będą jajka sadzone.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Janki, wyciągnij proszę te rączki spod stołu, dobra?
0: Ja? Proszę nie patrzeć.

0: Dua Lipa o treningu. A panowie trenują teraz na Mistrzostwach Świata.
1: Daj, tego pilota to wam wezmę i przełączę.
2: Nie
1: bo
2: przełączę,
1: w tym momencie
2: kamerą,
1: mecz.
2: Jesteśmy na bieżąco. Kto teraz gra?
0: Jordania-Algeria to jest mecz, na który czekałeś całe życie.
2: Jordania-Algeria? No to właśnie, z ciekawości kuchnijmy dalej. To tam się będzie działo, ale wczoraj Messi znowu przywalił, no było naprawdę dobrze.
1: Za momencik Marcin Procki oczywiście o tym, co się dzieje na Mundialu. Natomiast mam dla was, panowie, złą wiadomość.
2: Poprosimy.
1: Jak się okazuje, my nie mamy tego kanału, nie możecie oglądać meczów.
0: Brak sygnału satelitarnego.
2: I bardzo dobrze.
3: Jokama i Wiktor.
0: No i nie dowiem się, no, czy Algieria, czy Jordania.
1: Dowiesz się od Marcina Prockiego.
2: Marcin, dawaj.
3: Eskalator.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
5: W Koszalinie trwają prace wodociągowe na ulicy Lachickiej. Do 4 sierpnia spodziewajcie się czasowych utrudnień i zwężenia jezdni. Rozpoczął się także remont Połczyński i tutaj utrudnienia od ronda przy liceum w stronę ulicy Legnickiej. A pogoda dzisiaj będzie Wam sprzyjać. Wtorek bez opadu.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki, zapraszam. Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką, to w małopolskim Smęgorzowie. Droga krajowa numer 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest teraz zablokowana. Służby wyznaczyły tam objazd drogami lokalnymi. A po burzach na Podkarpaciu 70 interwencji strażaków. W Stalowej Woli zalane zostały niektóre ulice, pomieszczenia huty i ZUS-u. Sytuacja jest już opanowana, przekazały wojewódzkie służby.
2: Sponsorem programu jest Decathlon.
7: SK Sport News.
6: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która wygrała 2-0 z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został też samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest także Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordanii z Algierią. A ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Vondrousova została zawieszona na 4 lata, a to kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
8: Ale wynik, jaki jest wynik w tym meczu na szczycie?
6: 1-0 dla Jordanii, to w meczu z Algierią.
9: Nie mogliśmy żyć, dziękujemy!
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Jankes,
11: Kama i Wiktor
10: w Radiu SK.
12: No dobrze. Wracamy do gry, 6.31.
13: Z pławikami do góry mówimy Wam dzień dobry, bo dzisiaj jest dzień wędkarza i zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do roboty.
14: Gdybym nie musiała iść dzisiaj do pracy, to jechałabym tak jak teraz do mechanika, bo coś szoruje mi w aucie i chyba czekają mnie klocki do wymiany. Pozdrawiam.
12: No to puśćcie wodze fantazji, co byście robili, gdyby nie było dzisiaj pracy?
15: Ale to by się podobało. Co tam pani z tym samochodem? Coś mi szoruje.
12: Olej. A, no to olałam.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Proszę pana, 38 po 6.
2: Kamara zatrudniła się jako zegarynka.
0: No.
2: Gdybyście dzisiaj nie byli
0: ja
2: w pracy,
0: to... Ja bym dzwonił do takiej zegarynki co chwilę.
2: A dzisiaj o pracy rozmawiamy, o tej, do której nie poszliśmy i mam informację o tym, że jednak liczy się w Polsce fach w ręku, słuchajcie.
0: No i co na przykład mógłby dużo zarobić?
2: Na rynku pracy w Polsce dobry elektryk, patrzę na ciebie, Janki.
0: Bo ja jestem z zawodu elektrykiem. Dzień dobry, ile ja u pana zarobię?
2: 26 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Ojejku, to ja chętnie przyjdę, bo w radiu mam mniej.
2: Okazuje się, że warto też być kamieniarzem. 25 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Nieźle, nieźle.
2: Mechanik samochodowy, 23 tysiące złotych.
1: Ty mówisz, jakie zawody mogą liczyć na wysokie zarobki. No, ciekawe, że nie wspominają, już bardzo kosztowny może być także zawód miłosny.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.

0: Janki, to znasz hiszpański, o co im chodzi, bo coś tu wołają do nas.
1: Że urodziny teraz u nas.
0: A, to o to chodzi. Kama tak. Gotowa?
2: Tak.
3: Marta, Marta.
0: Budzi
1: to właśnie, to jest takim głosem właśnie Kamy występuje w Toy Story 5. Więcej. Polecamy, zapraszamy do kina. A teraz Marta, która dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: To już podobno ostatnie takie, ostatnie z dwójką z przodu. Wiemy, że się kobietom wieku nie wypomina, więc powiedzmy to oficjalnie 29 urodziny.
4: 28 miałaś wczoraj, dzisiaj już 29. Muszę przyznać, że te 29 lat temu, z racji tego, że się urodziłaś w Dzień Ojca, to ty niezły prezent tacie zrobiłaś. O.
2: A, to prawda, ale uwaga, nieprawdą jest to, że 29 to są 28.
0: Okej, dobra, czyli jednak
1: mamy dobrych informatorów, tak,
0: dobra,
1: wszystko się zgadza. Tak. Martula, czym ty się zajmujesz na co dzień?
2: Jestem logopedką.
1: O, jak od razu tutaj wyraźniej powiedzmy, że to są twoje urodziny. No dobra, plan na dzisiaj jakiś jest konkretny?
2: W sumie to mnie obudziliście. Wzięłam sobie dzisiaj urlop, więc planuję po prostu celebrować ten dzień, pójść na siłownię, zjeść jakieś pyszne ciacho i wypić kawkę.
4: Jejku, to jest plan idealny.
1: No, wspaniale. Tak. Dorzucamy się do tego ciacha. Mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
2: O! Super, bardzo dziękuję.
0: Sama zdecydujesz, czy kupić za to ciastko, czy może dorzucić do kolejnego karnetu na siłownię.
2: Oba pomysły są świetne.
1: 28 lat. Ja też kiedyś miałem 28 lat.
4: I włosy wtedy miałeś. No.
1: Teraz mi zostało tylko na rękach, ale no dobrze. Martunka, czego tobie życzyć jeszcze powiedz?
2: Myślę, że zdrowia. Resztę ogarnę.
1: Z, D, R, O, W i E.
4: Mamy. Wysyłamy w takim razie pocztą. Ściskamy cię bardzo mocno. Trzymaj się wszystkiego najlepszego i 100 lat!

0: Cały czas zerkamy na telewizor. Piłkarze Jordanii i Algierii są właśnie w pracy i Algieria wygrywa 2-1.
1: 2-1 rzeczywiście, ale grają biało-czerwoni. Można sobie oglądać i jakby nasi prawi byli w
2: robocie. Więc jeśli nie jesteście w pracy, to oglądajcie oczywiście piłkę, ale może macie jeszcze inne pomysły.
3: Gdybym dzisiaj nie poszedł do pracy, to pewnie w domu by żona wymyśliła pracę. Także idźmy do pracy. Po co się męczyć w domu?
4: Kama i Wiktor.
0: A wy, co byście robili, gdybyście dzisiaj nie byli w robocie?
5: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W moim mieście pada deszcz.
16: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Przed nami kolejny dzień bez wysokich temperatur. Termometry w Koszalinie i regionie wskażą do 21 stopni. W dzień sporo chwil ze słońcem padać nigdzie nie będzie. A jak już wyjedziecie na ulicę Koszalina, uważajcie na Połczyńskiej. Rozpoczął się remont na odcinku od ronda Lecha Żyły do ronda Solidarności.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
19: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd Włodymyra Załońskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Załoński miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazuje, że strona ukraińska przeciągała sprawę rozmowy prezydentów obu krajów.
20: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
19: A na konferencję w Gdańsku zaproszenia nie otrzymał Karol Nawrocki. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła wczoraj gwałtowna nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki, ucierpiał też sąsiedni Poronin.
21: No taki przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
22: Krzysztofleja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice.
19: A na miejscu z mieszkańcami, lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Dziś burze powinny już ominąć Podhale.
23: SK Koszalin News.
2: Płucna Wojtów, na finiszu jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w tej części Koszalina. Trwają końcowe odbiory i formalności związane z przekazaniem nowego połączenia ulic Szczecińskiej, Zbowic. Sama droga i wiadukt są już gotowe, jednak przed otwarciem konieczne jest zakończenie wszystkich procedur. Co istotne, cała inwestycja będzie odbierana prawie 5 miesięcy przed terminem. Zdrowie pod kontrolą i nauka, która może uratować życie. W sobotę na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu odbędzie się piknik zdrowotny. W programie bezpłatne badania, pomiary ciśnienia i poziomu cukru, szkolenia z pierwszej pomocy i rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Start o 13.30.
24: Wtorek, proszę Państwa, 23 dzień czerwca i 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry.
25: Większość z nas leci dzisiaj do roboty, ale gdyby nie trzeba było, to...
26: Mhm. Oj, gdybym dzisiaj nie szła do pracy, to leżałabym pupką na plaży.
27: Ja bym powiedziała, że to jest fantastyczny pomysł. Zapiszmy go, a potem zrealizujmy.
28: Witam Was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Ja się stałem.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to
1: wiem. SK Koszalin.
2: Jakbym dzisiaj nie pracował, to najpierw radio SK, a później deska w rękę i na dach. Sam się dach nie podeskuje. Miłego dnia.

0: No teraz ty przetłumacz. Papa Ute?
1: To są życzenia dla ojców. Papa Ute!
0: Dzisiaj!
1: Dzień papy dzisiaj w kalendarzu.
0: No to pozdrowienia dla waszych dachów. Niech tam wszystko im się pięknie, dobrze wiedzie.
1: Oczywiście, że o was też pamiętamy. Wy też pamiętajcie. Wykręćcie numer i złóżcie życzenia. Albo udajcie się osobiście najlepiej. 10 minut po 7.
0: Słuchajcie, fajny news ze stolicy. Panie i panowie, policjanci z Warszawy zatrzymali 25-latka, który z mieszkania znajomych ukradł telewizor 65-calowy. Ciekawe, gdzie go schował. No taki długi, długi, ledwo do metra z tym telewizorem wszedł.
2: A czemu on to zrobił?
0: No w rozmowie z policjantami stwierdził, że panowie, ja się szykowałem na mundial, nie mogłem wytrzymać. Czego nie rozumiecie?
2: Ej, ale teraz na własne oczy zobaczy karne. Brawo.

0: imprezowy kawałek prosto z Malagi, z naszego odlotu ściśle tajnego, ale Sławek Peszko by się bawił przy tym. To dobra, wracamy do jakże wyjątkowej akcji pod tytułem SK Karniaki Cup. Wielki finał na PGE Narodowym 4 lipca, czyli już wkrótce.
1: Dołączajcie oczywiście na sk.pl do naszej ekipy, a następnie my będziemy dzwonić. Tym bardziej, że nasza ekipa ma już całkiem kilku fajnych szczęśliwców. Jest Krystian, Julia, Tomek oraz Michał. No i tym razem próbuje dołączyć do naszej ekipy Martyna.
0: Dzień dobry.
2: Jesteś Martynka?
3: Cześć.
0: No, dobrze, proszę wyjść z tej ławki rezerwowych, no kompletujemy. Możliwe, że będziesz napastniczką w naszym spotkaniu 4 lipca.
4: Ale właśnie, dlaczego to ty jesteś dobrą osobą do tej gry? Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać na Narodowy i postawić zaraz obok Sławka Peszko?
3: Myślę, że może nawet nie tyle ja, a mój kochany, wspaniały dziadek.
1: O, a dziadek jest fanem piłki nożnej?
3: Ogromnym, odkąd pamiętam, więc on bardzo zaciekle, odkąd ja pamiętam, próbuje mi wytłumaczyć, czym jest spalony.
0: O, dziadek tutaj szczeka aż z radości, bardzo dobrze. No ale już wiesz w końcu, jak to jestem spalonym, czy nie?
3: Oj, chyba musi mi jeszcze raz wytłumaczyć.
0: No dobrze, nie ma problemu, Sławek, dziadek zawsze jest.
1: Może Sławek Peszko wytłumaczy to lepiej.
3: A może w końcu profesjonalista.
4: Wygwizdane jedno słowo Sławka. Tak jest.
0: No tak.
4: U nas na stronie ta zagadka się pojawiła. Mm-hmm. To wszystko krąży. No i za chwilę usłyszysz właśnie to zdanie z tym brakującym wygwizdanym słowem i będziesz miała 3 sekundy na swoje. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, to wygrywasz. Jesteś gotowa?
3: Gotowa.
4: No to uwaga. Sławku, dawaj!
5: Mój największy przeciwnik w życiu to...
3: alkohol.
1: Co ciekawe, my za anteną obstawialiśmy dosyć podobnie, ale to niestety nie jest dobre słowo. Ale spokojnie, dostajesz od nas 100, tak na co tylko będziesz chciała.
4: Pamiętaj, Sławek to jest bezpośredni gość, ale nie aż tak.
3: No, spodziewałabym się tego po nim akurat.
0: No dobrze, mamy to, ale dziękujemy. Przemiło było ciebie usłyszeć. Proszę pozdrowić dziadka. Jak ma dziadek na imię?
3: Tadeusz.
1: Panie Tadeuszu. Panie Tadeuszu, proszę Martynkę przytulić. Martyna na pewno za tą 100 zabierze na lody, ciastko czy na cokolwiek innego. Natomiast wy, jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do naszej ekipy i zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych, no to zapraszamy na sk.pl. Tam można się zgłosić do SK Karniaki Cup.
6: SK Karniaki Cup.

0: Panie i panowie, mamy Oscara! Brawo! Brawo, brawo, brawo!
1: And the Oscars goes to Radio SK.
2: Zgadza się, Oscar Cemrzy i 25 minut po godzinie 7.
3: A za momencik Marcin Procki będzie mówił o rankingu uczelni wyższych. Ja co prawda uważam, że Wiktor zaliczył prawie wszystkie w tym kraju, ale to nie będzie jego prywatny ranking, tylko ranking taki, wiecie, oficjalny.
1: Mm-hmm. Ciekawe, na którym ULB.
2: ULB?
1: Uniwersytet Lansu i Bansu. Young Youngers.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, są w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
8: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
9: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy.
10: Otwarcie parku już 26 czerwca.
9: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
10: Własztownia, ulica Tadeusza Wendy.
11: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
18: Kierowców w Koszalinie czekają nocne zmiany na Połczyńskiej. Ruszył remont tej ulicy w centrum miasta. Do 7 lipca drogowcy będą pracować wieczorami, nocą i w tym czasie ulica będzie zamknięta. Dobra wiadomość, w ciągu dnia Połczyńska pozostanie przejezdna. A wtorek zapowiada się z dużą ilością słońca. Padać nie będzie.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
19: 7.30, zaczynamy. SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC w Białym Domu. Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę. Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już 5 osobom. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu uczelni Perspektywy. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Z kolei wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
20: Sponsorem programu jest Decathlon.
21: SK Sport News.
19: Argentyna, Francja i Norwegia to kolejne reprezentacje z awansem do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do ich wygranej przyłożyli się liderzy drużyn. Dwa gole dla trójkolorowych w meczu z Irakiem zdobył Kylian Mbappé. Skuteczny był też Leo Messi. Argentyńczyk w meczu z Austrią także zdobył dwa gole i został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Do kolejnej wygranej poprowadził za to Norwegów Erling Haaland. Norwegia 3-2 wygrała z Senegalem, a napastnik strzelił dwa gole.
20: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
22: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
23: Hej, hej, tu wtorek, 23 czerwca, no i już 7.32, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
24: No i gdyby nie praca, gdyby nie robota, to co?
25: Gdyby nie to, że trzeba chodzić do pracy, to codziennie byłbym nad wodą i moczył kija.
0: No wiesz, można również pracować jako ratownik medyczny i moczyć sobie, co tam człowiek sobie chce.
23: Czekaj, weź mi to wytłumacz.
1: Ja też właśnie dziś się zgubiłem.
23: To może muzyka teraz.

jakbym dzisiaj nie musiała iść do pracy, to pewnie pojechałabym na jakąś plażę. Tak po prostu się pobyczyć i poopalać. A w końcu prawie są już wakacje, nie?

0: chyba się nie obrazi. Teddy Swims, jak dziś wyjątkowo w ten jeden dzień nazwiemy go Daddy Swims. Daddy Swims i Mr. Know It All.
1: Rzeczywiście dzisiaj dzień ojca, 20 dzień czerwca. To jest nasz dzień, Wiktorku.
2: 100 lat,
1: kama, patrzy na nas.
3: Ja nie jestem waszą córką, a wy nie jesteście moimi daddy. Tak tylko ustalmy na wszelki wypadek.
1: A gdybyś mogła dać nam prezent, co byś nam dała?
3: Cukier. Święty spokój.
1: Dobra, ale ja bym poszedł dalej. Zapytajmy, będziemy podpowiadać też innym osobom o jakieś takie nietypowe prezenty dla ojców na dzień taty.
0: Co, może ktoś już teraz w telefonie? Dzień dobry.
4: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców, w tym najbardziej dla mojego daty. Moim prezentem dla ciebie, mój drogi, jest to, że kolejny rok nie musisz płacić za moje wesele. Wszystkiego najlepszego!
3: Kochana córeczka, no.
1: Kochana, wspaniała, mua.
3: Dajcie znać, jaki nietypowy prezent można sprawić waszemu tacie. 664-402-302 lub eskowy messenger czeka.
5: Jankes i Wiktor.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radio SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
16: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
15: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
16: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: 10 to najwyższa pora odpalić nosela. Skoro wakacje przed nami, to nosel będzie się zastanawiał, czy dzieci w Egipcie mogą być?
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca, to pani?
2: Tak, dokładnie, tak.
3: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są tak. Duże dzieci czy małe?
2: Już pani powie. Mamy tam trzy osoby dorosłe, dwójka dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
3: Okej.
2: Okay. Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
3: Tak.
2: A trzeci syn ma 10 lat.
3: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można
2: ale
3: przyjść
2: pani, po... Ale ja mam bardzo dzieci, to nawet...
3: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
2: My tyle już latamy, że po prostu...
3: Dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
2: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6
3: rano? Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie porysowały tych świeżo odremontowanych ścian?
2: Rozumiem. Nie ma problemu.
3: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
2: No nie ma problemu.
3: O 6 może być?
2: Może być.
3: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
2: Nie, no to spokojnie będziemy jeżdżać do bawialni, nie ma problemu.
3: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
2: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię?
3: No bo to nie jest w pakiecie.
2: Dobrze, no i to dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać pokój, no to dzieci dam do bawialni, proste jest mocno, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powróciło
3: no ścianę. Fatygować, proszę pani, po dzieci.
2: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
3: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
2: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
3: Czyli to jednak folia, tak?
2: Tak.
3: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
2: Tak, zrozumiałe.
3: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
4: Zostałaś kręcona w Radio SK.
2: Patryk, dostaniesz dupę i mu, jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkole, to nie wiem, co ci zrobię.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na SK.
6: Co mu zrobi? Jak myślicie, co mu zrobi?
0: No jak to co? Zawinie folię malarską.
5: Jejkuś.
7: Najważniejsze dla Nosela jest zadowolenie klienta.

0: Koleżanka śpiewa, że 4 minutki do godziny 8, no i że dzisiaj dzień ojca.
1: Dokładnie to śpiewa.
2: Za momencik po godzinie 8 będzie 5 słów, 5 stów, więc uwaga, zbieramy już ekipę. Przypominamy, to jest taka zabawa, w której musicie dostać 500 zł za każde dobre skojarzenie, nasze z waszym skojarzeniem, do słowa, które dostaniecie od nas.
1: Tak jest, wysyłacie numer telefonu na Messengerze, Błagaj za chwilę będzie robił research, no i coś jeszcze, co przyciągnie jego wzrok. Co tam jeszcze oprócz numeru?
3: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ojca, tak. Wyślijcie zdjęcie nam czegoś starego.
0: O, były pozdrowienia na antenie Radia SK dla mnie, dziękuję bardzo.
1: Numer telefonu i coś starego, co przyciągnie wzrok Bogaja. Gramy zaraz po 8.
4: 5 słów, 5 stów. Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
15: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Wtorek to kolejny dzień łatania dziur na ulicach Koszalina. Dzisiaj drogowcy będą pracować na Sikorskiego i Lubiatowskiej. Na tych odcinkach niewykluczone są chwilowe utrudnienia w ruchu. W Koszalinie w tej chwili zachmurzyło się, ale padać nie będzie. Później znowu coraz więcej przejaśnień słońca.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
0: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez lekarza, a drugie śledztwo dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem.
20: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
0: A przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze czy prezydent Warszawy. Cztery osoby trafiły do szpitala. Teraz nowe informacje z małopolskiego Smęgorzowa. Nad ranem zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu są duże utrudnienia.
21: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
0: Informuje Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Noc rekordów na piłkarskich mistrzostwach świata. W rolach głównych strzelcy wyborowi. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwie bramki strzelił Erling Haaland. Wyczyn Norwega został jednak szybko przyćmiony, bo swoje mecze wygrała również Francja i Argentyna.
22: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappe, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
23: SK Koszalin News.
2: Lucyna Wojtów. Więcej bezpieczeństwa nad morzem w sezonie letnim. Od jutra w pasie nadmorskim działać będą sezonowe karetki. To dodatkowych 7 zespołów ratownictwa medycznego.
24: Możemy jeszcze szybciej i skuteczniej reagować na nagłe sytuacje.
2: Jak podkreśla Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia, większe zabezpieczenie obejmie m.in. Darłowo, Kołobrzeg i Ustronie. Zmiany w komunikacji miejskiej od soboty. Autobusy w Koszalinie pojadą według zaktualizowanych rozkładów. Na linii numer 1 będzie mniej kursów w okresie wakacyjnym i synchronizacja z linią 6. Na dwójce korekty godzin odjazdów, a szóstka pojedzie nową trasą przez ekonomiczną i inwestorską.
25: Kana i Wiktor.
26: No i dzień dobry, wszystkiego najlepszego, tatusiowego dzisiaj, proszę o tym pamiętać.
0: Dla Marcinka, też Marcinku, wszystkiego dobrego dla ciebie.
27: Dziękuję.
0: Kup sobie prezent, no. Dziękuję.
26: Szukamy czegoś nietypowego, nawet bym powiedział, że dziwnego.
27: Ja mojemu tacie kupuję matę, taką z masażem do ciężarówki, ponieważ jeździ po całym kraju.
28: O nie, najpierw muszę kupić ciężarówkę.
26: Tymczasem mata dla taty. Dzwoni, bo...

0: dajemy 500 za 5 słów. No jeśli idealnie pokroi nam się z tym, co powie słuchacz i z tym, co powie ktoś z nas.
1: Dzisiaj jest z nami albo Alicja, albo Kinga. Kinga, Alicja, tak miałaś napisane u siebie na Facebooku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kinga.
0: Niech Kinga będzie Kinga. I bardzo dobrze.
3: Kinga, przyznaj się, co wysłałaś do Bogaja?
2: Licznik mojego auta służbowego.
1: Bo była prośba, abyśmy dostali coś starego. Jak bardzo on jest stary?
2: 1999 rok.
1: A ile ma kilometrów?
2: 5 milionów.
0: 5 milionów? Przebiegu?
4: To chyba nie stare.
0: To chyba ani razu nie był przekręcany. Ale naprawdę?
2: No, ja nie działałeś.
0: 5 milionów kilometrów?
1: Bogaj, naprawdę, tam jest na zdjęciu tyle?
4: Ja widzę 681 tysięcy.
1: To niedaleko, to prawie 5 milionów.
3: Czepiacie się, jeżeli Kinga dobrze mówi, że 5 milionów, no, to 5 milionów. Dobra, i nie dyskutuj dobra, bardzo cię, proszę. Dokładnie, no.
2: No
3: dobrze. Kinga, kochana, nasza zabawa 5 słów, 5 słów polega na tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów i będziesz musiała podać swoje własne skojarzenia. Ale wcześniej będziesz musiała wybrać jedną osobę, Jankesa, Wiktora, ewentualnie mnie, która opuści studio i będzie musiała odgadnąć, jakie skojarzenia ty podałaś. Czy jesteś na to gotowa?
2: Dobrze.
3: Kogo Kinga, wybierasz?
0: Dawaj, wybieraj. Kama uwielbia. Później ten stres do połączenia się z wami. Kama, dziękujemy ci bardzo. To... Proszę opuścić studio.
3: Z okazji Dnia Ojca, panowie, ale zapewniłam wam taki prezent, że nie musicie się dzisiaj stresować. Ale Kinga, poznajmy się w takim razie trochę lepiej. Powiedz mi, czym ty się na co dzień zajmujesz?
2: Jestem samochodami ciężarowymi.
1: Kierowniczka, kierowczyni.
3: I co więcej, ona wie, ile to jest 5 metrów. No dobra, a co lubisz robić po pracy?
2: Różnie. Ryby, straż pożarna.
3: Kurde, cały czas mam wrażenie, że jednak powinnaś Wiktora była wybrać, wiesz, do
1: jakie
3: tego.
1: Piękne zainteresowanie. Ryby i straż pożarna.
0: Niebywałe, no. Ja przy okazji OSP pozdrawiam wszystkich z OSP. Coś tu do niego.
1: A ja pozdrawiam szczupaki.
3: No to ostatnie pytanie, co lubisz najbardziej jeść?
2: Mięso. W każdej postaci.
3: No dobra, to ja postaram się odpalić w sobie tryb Wiktora w głowie i wychodzę ze studia. Trzymaj się, życzę ci powodzenia. Pamiętaj, im prościej, tym lepiej.
0: Dobra, Kama wychodzi ze studia. Za chwilę pojawią się słowa. Będziesz musiała szybko skojarzyć, powiedzieć, no, co czujesz. No i zobaczymy, jak pójdzie Kamie. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej stów, a dokładnie nawet 500. Za 5 słów.
1: Twoje pierwsze słowo to Messi. Ten piłkarz Messi.
2: Piłkarz.
1: Oj, o właśnie, pierwsze skojarzenie piłkarza.
0: No i to mi się podoba konkretnie. No dobra, lećmy dalej.
1: Wakacje.
2: Plaża.
1: Wakacje to plaża, oczywiście.
0: Lećmy dalej. Spacer.
2: Chodnik.
1: Jeszcze raz?
2: Chodnik.
1: Chodnik.
4: Chodnik.
2: Chodnik. Spacer, no właśnie,
1: no tak, oczywiście.
4: Słowo cię słyszymy, kochana.
1: Chodnik do chodzenia, do spacerowania. Uwaga, kolejne słowo to kanapka.
2: Śniadanie.
1: Śniadanie, kanapka. Kurczę, dobre te skojarzenia, bo proste, fajne. Uwaga.
0: I ostatnie, parawan.
2: Jestem w wakacje, na plaży.
1: No to który wyraz wybierasz?
2: Na plaży.
0: No, jeden wyraz.
1: To może zapiszmy plaża po prostu.
0: Plaża, co? Tak?
2: Plaża, tak.
1: Dobra, wszystko mamy. Słuchaj, rozłączamy się na chwilę, gramy i zaraz wracamy, aby tylko Kama miała te same skojarzenia, co ty.

0: Ria, Ria, Ria, Rihanna w Radiu SK. 20 minut po godzinie 8. Wracamy do... 5 słów, 5 stu. No dobra, szybciutko, Kinga z nami.
1: Dzień dobry, witamy ponownie.
2: Cześć.
1: Kinga, przypominamy, że na Messiego powiedziałaś piłkarz i to jest fajne, proste. Liczymy, że Kama zgadnie.
0: Lećmy dalej. Wakacje, plaża, spacer, chodnik, kanapka, śniadanie.
1: I na końcu pojawił się parawan i okazało się, że on stoi na plaży i plaża to jest twój wyraz. Wołamy Kamę do studia?
0: Chodź, Kamcia.
1: Chodź.
0: Kama, jaka szczęśliwa. Kama zawsze stresuje się, że słuchaczka zgarnie niewiele kasy, ale spokojnie, spokojnie.
3: Przez was.
1: Dobra,
3: kiedyś.
1: Słuchajcie, gramy w takim razie. Kama, pierwszy wyraz, który Kinga już ma dopasowany, to Messi.
0: Mm-hmm.
1: Co ty myślisz sobie na ten temat, co to może być?
3: Dobra, powiedz mi, Kinga, podpowiedź, czy to jest bardziej ta gra, czy to jest bardziej to, co się teraz dzieje?
2: No, to ja gram po boisku.
3: Czyli piłka nożna.
2: Nie,
1: niestety.
2: Kilutki.
1: Ten wyraz to po prostu piłkarz był. Piłkarz.
0: Kama chciała sobie pomóc, no i dziewczyny sobie pomogły. Gratulujemy.
1: Pierwsza stuba stracona. Słuchaj, no to druga opcja. Wakacje.
0: Wakacje, Kamdzia.
2: Tam, gdzie jest dużo piasku.
3: Plaża. Ale żeby była jasność, przed podpowiedzią też o tym pomyślałam.
1: Pamiętaj, że aż tak wprost nie podpowiadać.
3: Ale to nie
0: dostaniesz czerwoną kartkę i już wylecisz z boiska.
1: Uwaga.
0: Lecimy dalej.
1: Kolejny wyraz.
0: Trzeci wyraz. Spacer.
2: Dużo.
3: Nie
2: tak przy ulicach.
0: Kinga, jesteśmy coraz większymi fanami twojej osoby.
3: Ale tutaj praktycznie nic nie słychać, Kinga strasznie przerywa.
1: Ale bardzo dobrze, tyle ile powiedziała mogła, tyle ile usłyszałaś mogłaś.
3: Właśnie jestem z tym, że nic nie usłyszałam, to jest najgorsze.
2: Przy ulicy, duże mieście.
0: Jezus Maria, ludzie.
1: Park! Nie.
3: A co?
1: Chodnik!
3: Jejku, myślałam o tym.
1: Cały czas jesteśmy przy pierwszej stówie, uwaga.
0: Dobra, Kinga, możesz odpowiadać.
1: Uwaga, czwarty wyraz to kanapka.
3: Czy to będzie kanapka z czymś?
2: Nie, wiesz co, z rana to jest. Z rana, pierwszy posiłek.
3: Śniadanie.
1: Dobrze! Dobrze. Zaliczone i ostatnia szansa.
0: Okej. Okay. Ostatnie słowo.
1: Ostatnie słowo to parawan.
2: Mhm. Czekaj,
1: Kinga.
2: To już było dzisiaj.
3: Że plaża. Dobrze. Dobrze. Plaża. Dobrze. Dobrze, Kinga, dobrze.
1: Dobrze.
4: Trzy stówki.
1: Powiedziałbym, że z Bożą pomocą, ale z własną pomocą.
3: Dużo piasku, dużo pieniędzy dla ciebie, dużo złotówek, Kinga. Bardzo się cieszę, gratuluję w takim razie. Jakie plany na wakacje?
2: No, Bieszczady.
3: Super. Super, Bieszczada. Że nie plaża, bo się tego spodziewałam. 5 słów, 5 stów.
1: Tak a propos, słuchajcie, tych przygotowań do lata, to ono już stygnie i o tym Kuba i Kuba właśnie.
0: Bardzo dobrze, czyli mój synek i mój synek. Ale się cieszę bardzo.

0: Tato, dzisiaj tato.
1: Ciekawe, czy Grzegorz Lato oglądał dzisiaj mecze z samego rana.
0: Daj spokój, tato.
2: Kocham, jak te wasze umysły pracują lub nie pracują, w zależności od tego, do którego ucha się przyłoży.
1: Za chwilę do pracy weźmie się Marcin Procki. Newsy przed nami.
3: Jan

0: Reklama.
1: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
2: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
3: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
2: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
3: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
4: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Gastoramie Koszalin.
8: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
5: Kierowcy dziś na drogach bez większych niespodzianek, ale w Koszalinie warto uważać na Sikorskiego i Lubiatowskiej, gdzie prowadzone są bieżące prace związane z łagodzeniem ubytków w nawierzchni. A poranek wita nas większym zachmurzeniem, jednak w ciągu dnia sporo słońca, bez opadów i bez upału.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Trzech lekarzy z Wielkopolski pod lupą ZUS-u. W minionym roku wystawili ponad 56 tysięcy zwolnień lekarskich. Od jutra cena kursu reedukacyjnego dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach, wzrośnie pięciokrotnie. Dwudniowy kurs będzie teraz kosztował 2,5 tysiąca złotych. Zajęcia obejmują 2 8-godzinne spotkania. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej ekstraklasy. Tomasz Kaczmarek został nowym szkoleniowcem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został właśnie Tomasz Berg.
7: Dzień dobry, chciałoby się powiedzieć, i tak też mówimy.
8: Dzień dobry, złote myśli tatusiowe się pojawiły.
9: Pamiętaj, mamusiu masz tylko jedną, a tatusiów możesz mieć wielu.
8: Nie wierzę. Dziękujemy za wspaniałe życzenia. Kochamy was, dziewczyny.
7: Oh, daddy.
8: Dawidów może być wielu, ale Podsiadło jest tylko jeden.
10: Dawid Podsiadło z Dąbrowy Górniczej, proszę państwa.
8: 32 po 8. Jest!

0: 7, pięknie dojechaliśmy do 8.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Polska jest potęgą kosmiczną. Oczywiście. Wysyłamy pierogi w kosmos oraz inne ciekawostki. No i oczywiście ludzi też wysyłamy w kosmos.
0: Pozdrowienia dla Sławosza oczywiście przy okazji.
1: Zdecydowanie. No i sytuacja jest taka, że z racji tego, że jesteśmy naprawdę kosmiczną potęgą, będzie u nas najprawdopodobniej Europejska Agencja Kosmiczna. Nie
0: siedziba,
1: do końca jeszcze wiadomo gdzie.
0: Oddział.
1: Będzie albo w Krakowie, albo w Warszawie. No i na razie tak kombinują.
2: Ja bym do walki jeszcze o to miejsce dołączył Międzyzdroje.
1: Czemu?
0: Międzyzdroje?
2: No przecież tam jest Aleja Gwiazd.
0: Ja byłem kiedyś w Międzyzdrojach z kumplami i polecieliśmy rakietą.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój...

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście. Tatuśkowie się do nas odzywają, że świętują i bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Może dzisiaj dzień taty.
1: Tymczasem Britney Spears śpiewała Oops, I Did It Again i chyba tak samo mogą zawołać twórcy Toy Story 5, czyli filmu, w którym gramy.
0: A, no jesteśmy.
2: Toy Story 5 idzie po finansowy rekord i według danych zbranych przez takie firmy, które badają, ile ludzi poszło w trakcie pierwszego weekendu, to tylko na przykład w miniony weekend udało im się zarobić 310 milionów dolarów.
0: Rzeczywiście u nas w Polsce też niesamowite otwarcie. Wszyscy są zachwyceni. My też widzieliśmy siebie, słyszeliśmy, polecamy, zapraszamy.
1: No ale co wy się dziwicie, że film bije rekordy? No ludzie usłyszeli, że Jankę zgra pizzę w okularach, to się rzucili po bilety, nawet w Ameryce.

0: Gdzie ogórki będą niebawem.
1: Kamil, tak, ma swój ogródek i już tam się dzieje. Zielone pomidory. Nie przynoś zielonych, przynieś czerwone.
2: Kamil jest ojcem wszystkich warzyw.
0: Dziękuję.
3: Wszystkiego najlepszego, tatusiu.
0: Właśnie. To już? No,
3: tak.
0: A z kim?
2: No jak to z kim?
4: To znaczy, że największe buraki mówią do ciebie, tato.
2: Kamil ma dzieci z matką ziemią.
1: Właśnie. I Wiktor. Jutro wpadajcie do nas, będziemy od 6, jutro środa, w pół do piątku.
2: Tak jest. I a propos jeszcze zamknięcia Dnia Ojca. Bardzo ważne pytanie związane z ojcem. Na pożegnanie.
5: Kto był ojcem dziewięciu?
6: Apollo. O Jezus.
5: Jezus też nie. To Zeus.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
14: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
13: No racja, on lubi w technologię.
14: No lubi, lubi.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
17: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
18: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
19: W moim mieście pada deszcz.
16: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
17: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
11: Kierowcy w Koszalinie powinni zwrócić uwagę na ulicach Sikorskiego i Lubiatowskiej, gdzie prowadzone są prace związane z łataniem jezdni. A pogoda sprzyja jeździe, poranek bardziej pochmurny, ale w ciągu dnia pojawi się sporo słońca, bez deszczu, bez upału do około 21 stopni, czyli całkiem komfortowo na trasie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
1: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek autobusu z osobówką na ekspresowej 8 w Łódzkiem. Do zderzenia doszło w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Autobus dopiero jechał po dzieci. W środku byli tylko kierowca i opiekunka. S8 w stronę Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przejazdu Władimira Zełenskiego do Polski. Jego wizyta z okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanęła pod znakiem zapytania. A to po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Ma to związek z decyzją o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Nawrocki nie został zaproszony na konferencję, a Polskę ma reprezentować tam premier.
7: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
1: Mówi nam Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Do pałacu dotarł już order odebrany prezydentowi Zełenskiemu. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewniają strażacy. Silny wiatr, burze, susza i pożary. Tego spodziewają się w najbliższych tygodniach. Mają jednak nadzieję, że nie powtórzy się niszczycielska nawałnica, jaka wystąpiła 9 lat temu.
12: Pierwszej doby przyjęliśmy niemal 1000 zgłoszeń, także patrząc na tamtą skalę cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. My oczywiście pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
1: Przyznaje król Smasz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy, a w najbliższych dniach mają utrzymywać się upały, a możliwe będą także gwałtowne burze.
6: SK Koszalin.
20: Rudzna Wojtów. Na te inwestycje kierowcy i mieszkańcy czekali od dawna. Rusza przebudowa drogi Sucha Koszalińska Łazy, która ma poprawić bezpieczeństwo i komfort przejazdu. Prace za ponad 13 milionów potrwają rok. Większość kosztów pokryje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, resztę powiat koszaliński i gmina Sianów. To będzie pokaz niesamowitych możliwości ludzkiego ciała. W Koszalinie odbędą się Mistrzostwa Polski Street Workout CITED.
21: Zawodnicy tutaj będą wykonywali bardzo widowiskowe, bardzo często też niebezpieczne manewry na drążku, wyskakując, kręcąc się dookoła niego.
20: Mówiła Klaudia Ludwikowska, Mistrzostwa 4 lipca. W hali koszalińskiego Bronka.
22: 2 minuty po godzinie 9:00. Hit na czasie grają dalej, to jest Radio SK. 3 dni zostały do rozpoczęcia wakacji, ale u nas czuć już lato. Tak wam gramy na dobry początek. Selena Gomez, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: 21 Pilots, 18 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Jest wtorek. Jeśli po przyjściu do pracy macie taki delikatny kryzys, to są dwie opcje. Możecie po pierwsze zrobić sobie dobrą kawę, najlepiej espresso, bo ono podobno pobudza najbardziej, i obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Tak, tak, tak, nie przesłyszeliście się, bo jak mówią eksperci, to poprawia produktywność. No ja dorzuciłabym do tego jeszcze hity na czasie. A takie będziemy wam za chwilę grać. Już za moment. Wracamy do was. Między innymi będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor.
1: Radio SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
10: Otwarcie parku już 26 czerwca.
9: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
11: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
4: TED Liceum i Technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
7: I po reklamie.

0: Sugar Babes, 39 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A dla wszystkich tych, którzy zapomnieli, to przypominam, dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli Dzień Ojca. I ja przychodzę do Was z pytaniem, jakie są kultowe teksty Waszych tatusiów. Dajcie znać na Messengerze Radio SK, czekam na Wasze głosówki i wiadomości i gram dalej. Kolejne hity na czasie już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was, a razem ze mną Kaśka Sochacka i Szum.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
5: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radio SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 10, po 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday.

0: Day. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
2: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Avatar, ogień i popiół.
9: Stajemy do walki!
6: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
20: Drogowcy w Koszalinie dzisiaj będą łatać dziury na Lubiatowskiej i Sikorskiego. Niewykluczone są chwilowe utrudnienia. Jeśli chodzi o pogodę, to jeszcze sporo chmur nad miastem, ale będzie się przejaśniać. Druga część dnia z dużą ilością słońca, opadów brak, a na termometrach do 21.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
19: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
21: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prawdopodobnie dziś przesłuchanie i zarzuty, a chodzi o Dariusza R. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany wczoraj, niedaleko miejsca zbrodni w Świętokrzyskiej Mierzawie. Policja szukała go 4 doby.
22: Standardowe procedury wymagają, żeby po zatrzymaniu podejrzany był poddany badaniu lekarskiemu i prokurator wtedy będzie podejmował decyzję, co dalej.
21: Mówi Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach, a sąd zdecydował już o 2-tygodniowym areszcie dla mężczyzny. A zbliżają się tropikalne upały. Termometry mają pokazać okolice 40 kreski. Najcieplej ma być w niedzielę i poniedziałek. A o te najnowsze prognozy synoptyków pytał reporter Eski Mateusz Gołębiewski.
0: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek.
21: 146 milionów złotych. Tyle ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało już umowę z wykonawcą, tłumaczy minister Dariusz Klimczak.
8: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
21: A prace przy budowie CPK mają ruszyć we wrześniu.
16: SK Koszalin.
20: Lucyna Wojtów, kolejne uderzenie w handel podróbkami w Koszalinie. Policjanci zabezpieczyli blisko 400 sztuk odzieży, perfum i galanterii oznaczonych fałszywymi znakami znanych marek. Wartość towaru to ponad 100 tysięcy złotych. Trzy osoby usłyszą zarzuty, grozi im do 5 lat więzienia. Koszaliński Park Wodny szykuje się do wakacji. Co czeka na odwiedzających od lipca?
23: Będzie bardzo dużo nowych atrakcji, będzie otwarty basen zewnętrzny. W sierpniu będzie tam też kino na leżakach.
20: Mówiła prezes Zarządu Obiektów Sportowych Monika Tkaczyk. Park Wodny otwarty jest codziennie od 7 do 22.
24: Dwie minuty po godzinie 10. Hit na czasie. Radio SK. 23 dzień czerwca. Przypominam, to także Dzień Ojca. Ja pytam was, jakie są kultowe teksty waszych tatusiów. I gram. Kolejne hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj. To na dobry początek. Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity. Na czasie za nami Katy Perry, a przed nami wasze propozycje kultowych tekstów ojców. No to co, Basia się do nas odezwała jako pierwsza. Halo, halo, Basiu, jesteś?
1: Zawsze, kiedy się malowałam, jak byłam młodsza, nawet i teraz, zawsze się śmieję i mówię: córciu, najmłodsza, najdroższa, z małpy lalki nie zrobisz.
0: No i jako, że to ojciec, to te słowa uznajemy za bardzo żartobliwe, ale to jeszcze nie koniec. Adam się też do nas odezwał. Halo, Adamie.
2: Ja myślę, że każdy młody chłopak, który chciał kiedyś pomóc swojemu tacie, usłyszał taki tekst: daj mi to, bo będziemy z tym siedzieć do wieczora. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Ja bym do tego dorzuciła jeszcze: komu świecisz? Mi czy sobie? Radio
3: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: melodia. Dojnutek tańczę sobie.
1: Sanach i Melodia. 31,5 minuty po godzinie 10, a już teraz przyszedł czas na nowość.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my przychodzimy do was z pewnym letniaczkiem. You Not Us, czyli niemiecki duet DJ-ski i Daddy DJ, francuski duet muzyczny, stworzyli wspólny numer Flipside. I my już teraz gramy wam go w ramach New Music Tydzień, tak jest, właśnie. Gramy wam go już teraz, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nelly Furtado. Hit na czasie w Radiu SK. 22 minuty zostały do godziny 11, a my gramy dalej. Nie zatrzymujemy się, ale też pytamy was o wasze kultowe teksty, a bardziej waszych ojców z okazji Dnia Ojca, bo przypominam wszystkim tym, którzy jeszcze o tym nie pamiętają albo zapomnieli, że dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli obchodzimy dzisiaj Dzień Taty. I Damian, nasz słuchacz Damian napisał: klasyk ojca to chyba Idź z tym do mamy. No, ciężko się nie zgodzić. Radio SK. Już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Bletka i Komu miałabym powiedzieć.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
16: I po reklamie.

0: Alfarben, René Miller. Tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. Mundial trwa w najlepsze, a my cały czas kompletujemy kadrę SK Karniaki Cup. O poranku wygwizdane słowo próbowała odgadnąć Martyna, ale jak jej poszło, no to posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: alkohol.
3: To niestety nie jest dobre słowo.
0: Niestety nie udało się, ale po 11 będzie kolejna szansa, a ja mam dla was małą podpowiedź. Nikt go nie lubi, ale każdy go rano potrzebuje. Zgłoszenia wysyłajcie na sk.pl, tam wchodzicie w zakładkę SK Karniaki Cup. No i co? Liczymy na to, że po 11 się uda. Radio SK. A już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
5: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
6: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
5: Tylko w TEB, liceum i technikum.
6: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
5: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
6: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
5: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan.
6: Zawsze razem.
7: TEB, liceum i technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania.

0: zadania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
0: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
7: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
4: Kierowcom w Koszalinie przypominamy o możliwych utrudnieniach na ulicy Lechickiej, gdzie trwają prace wodociągowe. Dzisiaj dodatkowo drogowcy łatają dziury na Sikorskiego i Lubiatowskiej. W pogodzie w kolejnych godzinach coraz więcej chwil ze słońcem. Padać nie będzie, a na termometrach do 21.
3: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
5: Dochodzi 11, czas na SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody.
6: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze.
5: Mówi nam Marcin Gendel, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. A sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. To informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskuje o mediację. Na to zgodził się też Niedzielski. Algieria wygrała dziś 2-1 z Jordanią i jest w grze o awans z grupy J piłkarskich mistrzostw świata. A dziś spotkania w kolejnych grupach. W grupie K Portugalia. O 19 zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L Anglia o 22 zagra z Ganą, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją.
3: SK Koszalin. Na czasie.
4: Lucna Wojtów. Lato na Pomorzu Zachodnim zapowiada się bardzo muzycznie. Wraca SK Music Tour i w najbliższych tygodniach odwiedzi kilka miejscowości w naszym regionie. Już w piątek o 19 w Nowogardzie na placu Szarych Szeregów wystąpią Eryk Moczko i Grupson. W niedziela, czyli 28 czerwca, koncertowa scena przeniesie się do Kołobrzegu, gdzie w porcie pasażerskim zagrają Bryska oraz zespół Ira. Natomiast 4 lipca w Ustroniu Morskim publiczność rozgrzeją Żelu Żelson oraz Sand & Grace.
7: Półtorej minuty po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Już za chwilę Somber i 12 to 12, czyli numer, który bardzo lubicie, ale za chwilę też możliwe, że skompletujemy kogoś do naszej ekipy SK Karniaki Cup. To jest ostatni moment, żeby się zgłaszać. Na sk.pl znajdziecie szczegóły. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Katy Perry, Firework. Tak wam gramy 18 minut po godzinie 11, a już teraz sprawdzamy, czy mamy tutaj kolejnego zawodnika do SK Karniaki Cup.
1: SK Karniaki Cup.
0: O właśnie, razem z nami jest Ola. Cześć, Olu.
2: Cześć, cześć.
0: No tutaj ewidentnie dajesz przykład, że dziewczyny się nie poddają i też chcą dołączyć do drużyny SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. Dlaczego właśnie ty postanowiłaś wysłać do nas zgłoszenie? Opowiadaj.
2: No to słuchajcie, kochani, jako fryzjerka doskonale wiem, że na boisku nie liczy się tylko celność strzałów, ale również perfekcyjna fryzura. Bo dobrze ułożone włosy może nie strzelą gola, ale zdecydowanie dają dużo do pewności siebie.
0: No dobrze, przekonałaś nas. To w takim razie sprawdźmy, czy ty znasz hasło i czy to się uda. A dokładnie jedno słowo. Ja puszczę ci zdanie z wygwizdanym słowem. Ty masz 3 sekundy, żeby to hasło odgadnąć. Dobrze? Jesteś gotowa?
2: Pewnie. Jestem gotowa.
0: Dobrze, to uwaga, uwaga. Nasłuchujemy i tam od razu włączy się czas.
3: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Budzik. Było słychać?
0: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
2: ale
0: dla ciebie.
2: Powiem wam, przepraszam, że ci przerywam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo. Więc fajnie, że się udało.
0: Tak jest, wielkie gratulacje dla ciebie,
2: bardzo
0: Olu.
2: To chwytliwe.
0: 1000 złotych trafia w twoje ręce, a także udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym już 4 lipca, gdzie będziesz też mogła powalczyć o 10 000 złotych w konkursie karniaków.
2: Okej, i przy okazji kogoś uczesać, doskonale.
0: Tak jest.
2: Przyjemne z pożytecznym.
0: Jak najbardziej, dobrze wiedzieć, ekipa nam się zbiera coraz większa, więc super, super, że będziesz
2: fajnie
0: razem z nami. Dziękujemy
2: bardzo
0: ci bardzo.
2: Cieszę. Miłego dnia.
0: Trzymaj
2: dzięki
0: się,
2: wielkie.
0: Hej, cześć.
2: Hej.
1: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
1: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
11: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
10: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
11: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
12: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
13: Kto zwalcza ból? Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
10: Otwarcie parku już 26 czerwca.
19: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, 21 minut przed godziną 12 w Radiu SK. To są hity na czasie. Swoją drogą przypominam wam, że legendarne pasmo SK Live Remix powróciło co piątek od 20. Możecie posłuchać tam m.in. Estate of Trance. No to jest flagowy już program Armina van Buurena, emitowany od 25 lat w blisko 80 krajach. To w piątek po 20, a już teraz, już za chwilę kolejne hity na czasie. M.in. Sanach i Daria Zawiało z numerem Eldorado.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
5: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazanie: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
12: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
13: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
12: A jaką to szkołę wybrałeś?
13: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
12: No tak, konkretne podejście.
14: To dobra opcja. A co z maturą?
13: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
14: No przecież ta szkoła, o której myślałam.
15: TEB Liceum i Technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Ale to jest dobre, ale to buja! No. A ze mną jest już tutaj Łukasz Zduńczyk, cześć!
1: No witam, letnia imprezka przed 12 we wtorek, marzyliśmy wszyscy o tym.
0: Tak, ja też będę słuchać i bujać głową albo nogą, jak tam wolicie. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, Kinga Baryga, żegnam się i do usłyszenia. Radio
2: SK. Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa.

0: już w księgarniach.
1: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
2: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
5: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
13: Bez deszczu i bez upału taki będzie wtorek, nie tylko w Koszalinie, ale w całym regionie, więc kierowcy mogą liczyć na dobre warunki do jazdy. Po południu w pogodzie niewiele się zmieni, nadal słonecznie, sucho, z temperaturą maksymalną do 21 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie przyjazdu Wołodymyra Załońskiego do Polski. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. Wyłączne zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
15: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, to sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
14: A konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Władze Belgii wydały nakaz aresztowania byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw imigracji Dimitrisa Avramopoulosa. To w związku ze skandalem Quotergate, podaje Politico. Podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim mieli przyjmować pieniądze albo prezenty w zamian za realizację interesów Kataru. Ściany już stoją, MON odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów, to we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowe w grudniu.
0: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
14: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. A resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową.
2: SK Koszalin News.
13: Lucna Wojtów, najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce, jest w Koszalinie. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych zwyciężyła w rankingu uczelni wyższych perspektywy 2026. Wśród uczelni akademickich pierwsze miejsce ex aequo zajęły Uniwersytety Warszawski i Jagielloński. Sobota i Eldo gwiazdami 14. edycji Trio Basket Koszalin, o tym, co znalazło się w programie Święta Koszykówki 3x3, Damian Zydel.
9: Pokazy taneczne, strefę chillu, strefę gastronomiczną, pokaz wsadów, konkurs rzutów za 3 punkty.
13: Start 11 lipca na terenach Sportowej Doliny.
16: Jeśli wasz szef jest dzisiaj jak wasz tata i mówi: słuchaj, mam dla ciebie bojowe zadanie, to spokojnie, SK pomaga wam pracować, my gramy hity na czasie. I w sumie dobrze, że jesteśmy w pracy, bo tutaj przynajmniej są klimatyzowane pomieszczenia. Mam taką nadzieję przynajmniej. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Ten hit i ten głos stawia na nogi nawet tych najbardziej niewyspanych. Evanescence z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Szykuje nam się po prostu wymarzone rozpoczęcie wakacji. Słuchajcie, wszystkie prognozy pogody mówią jedno. Idą tropikalne upały do Polski. I to jakie? Najgoręcej będzie w niedzielę i w poniedziałek. Wtedy miejscami, zwłaszcza na zachodzie, ma być, słuchajcie, 40 stopni w cieniu. Nawet nad Bałtykiem będzie grzało, tam 38. Słuchajcie, tym razem nikt nie będzie narzekał, że woda w Bałtyku za zimna. Tym razem to nie będzie morsowanie, tylko przyjemna kąpiel dla ochłody. SK odlicza ostatnie chwile przed wakacjami razem z wami. Zostało nam, słuchajcie, dokładnie 3581 minut. W Radiu SK za chwilę gramy dalej. Będzie Kungs i jego Galaxy, a potem przypomnimy sobie słynne Numa Numa Jej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak wyprzedaż, to w euro.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
14: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
15: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
18: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
19: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Tego hitu chętnie słucha i tatuś, i syn, i córka. Numer, który łączy pokolenia. Ozon na antenie Radia SK. Oczywiście Radio SK życzy wszystkim tatusiom wszystkiego najlepszego. Dzisiaj wy rządzicie, jesteście królami tego dnia. I teraz wyobraźcie sobie takie idealne wtorkowe popołudnie w Dzień Ojca. Że wiecie, wracacie z pracy i nie musicie nic robić, możecie robić co wam się podoba. No to jakby to popołudnie wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Aktywnie? Czy bardziej coś w stylu, że wiecie, brzuch do góry, mundial w telewizji i zero potrzeb więcej? Może jakiś wypad na działkę ze szwagrem? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak powinno wyglądać idealne popołudnie w Dzień Ojca? No ja fajnie zagram i z okazji Dnia Ojca jakieś gadżety w prezencie oczywiście dorzucę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.

0: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają Zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
6: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: I po reklamie.

0: I tu jest atmosfera, jak na stadionie po wygranym meczu. Mikolas i Trips na antenie Radia SK, czyli polsko-czeska współpraca. To są właśnie hity na czasie. Dzisiaj Dzień Taty, no i tatusiowie przejmują dzisiaj antenę Radia SK i tak dyskretnie podpowiadają, jak ich zdaniem powinno wyglądać takie wymarzone wtorkowe popołudnie w Dzień Taty. Nagrywajcie głosówki tak, jak to zrobił Patryk.
1: Najlepiej spędzić razem w zoo. Właśnie jedziemy do Gdańska. Pierwszy raz odwiedzić zoo z moim prawie rocznym dzieckiem, Sofijką.
0: Na 100% Patryk, to było twoje marzenie, żeby w Dzień Taty pojechać do zoo, zamiast na przykład leżeć na kanapie, tylko właśnie zoo. Patryk brzmi, no mniej więcej tak, jakby to była ich wspólna decyzja.

0: Reklama.
1: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
2: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
3: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
2: Tylko w tym liceum i technikum.
3: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
2: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
3: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
2: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan. Zawsze razem.
4: Teb liceum i technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego.

0: słonecznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
1: Marek, szefowa cię prosi.
0: Potem.
1: A teraz co robisz?
0: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
0: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
0: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest fresh. Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
7: Kierowców w Koszalinie czekają nocne zmiany na Połczyńskiej. Ruszył remont tej ulicy w centrum miasta. Do 7 lipca drogowcy będą pracować wieczorami i nocą i w tym czasie ulica będzie zamknięta. Dobra wiadomość jest taka, że w ciągu dnia Połczyńska będzie przejezdna, a pogoda cały czas będzie Wam sprzyjać.
6: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To już pewne, prezydent Wołodymyr Załański nie przyjedzie do Gdańska, potwierdziła ukraińska premier Julia Swyrdenko, która będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Załańskiemu orderu Orła Białego. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie.
9: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów.
8: A dwudniowa konferencja rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy z zarzutami. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. Został zatrzymany po 4-dniowej obławie. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Powiedz, jak zabójca wszedł do budynku?
10: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Przyznał się do zabójstwa.
8: Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na Stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion. Rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami Smoków.
0: SK Koszalin.
7: Luzna Wojtów, do tego lasu nie wejdziecie. Nadleśnictwo Gościno wprowadziło bezwzględny zakaz wstępu na teren dotknięty majowym pożarem. Las między Grzybowem a Dźwiżynem będzie niedostępny do końca roku. Osłabione przez ogień drzewa mają zniszczone korzenie i mogą w każdej chwili runąć na ziemię. Domowe pierogi, muzyka na żywo i rękodzieło. Stowarzyszenie Majsternia w Koszalinie organizuje Dzień Kuchni i Muzyki Ukraińskiej. Cały dochód zostanie przeznaczony na części do dronów, które wolontariusze sami składają dla walczących na froncie. Początek w sobotę o 14 przy Koszalińskiej Cerkwi.
11: Za kilkanaście lat tatusiowie swoim dzieciom albo wnukom będą opowiadać, a za moich czasów to takie hiciory były. Był plan B od PZ-a na przykład. Wiktor Waligura był na czasie. Dua Lipa też była. I my te wszystkie hiciory dla Was teraz mamy w Radiu SK w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 3 po 13. I to jest potwierdzona informacja. Przy tym numerze fajnie się robi przerwę obiadową. A to jest właśnie ten czas. Wiktor Waligura już teraz gra na antenie Eski, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia Eska.
12: Jeśli

0: I to jest numer idealny na upalne wakacyjne popołudnie. To już za chwilę, tak będzie. Tak będziemy odpoczywać pod palmami, na leżaku w ogrodzie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I to jest przed Tomkiem, słuchajcie, jest wymarzone popołudnie w Dzień Ojca. Bo ja was zapytałem właśnie ojców, jakie byłoby takie właśnie wymarzone najlepsze popołudnie w Dzień Ojca. No i Tomek ma plany.
1: Cześć SK, z racji tego, że dzisiaj jest podwójne święto, bo oprócz Dnia Ojca jest również Dzień Wędkarza. Moje idealne popołudnie po powrocie z pracy to myślę z wędką nad jeziorem.
0: I to jest ważne przesłanie dla wszystkich, bo najlepszy prezent na Dzień Ojca to nie są jakieś drogie prezenty, tylko dać po prostu tacie odpocząć i niczego od niego nie chcieć. I tego wam panowie życzę, a do Tomka leci eskowanerka i butelka. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
20: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: I po reklamie.

0: Of Monsters and Men w Radio SK. Hit zawsze na czasie, a takie klocki to nie jeden dorosły by poukładał, słuchajcie. Powstał najszybszy samochód z klocków w historii. Pewna firma stworzyła model auta sportowego z klocków w skali 1:1. Pełnowymiarowy samochód z klocków, który nawet jeździć potrafi, rozpędza się do 111 km na godzinę i składa się z 328 tysięcy klocków. Chciałbym zobaczyć instrukcję składania takiego samochodu, ale ma jedną zaletę, jakby nie patrzeć, no bo taki model jest duży, więc w pokoju dziecięcym go nie złożysz, trzeba iść do garażu albo na podwórko. No a tam nie ma ryzyka, że wdepniemy w klocek bosą stopą. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja, on lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Takich numerów przegapić nie można, takie kawałki trzeba grać na antenie Radia SK, bo to przepiękne, spełnione marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i często jest w szpitalu, ale słuchajcie, to w niczym nie przeszkadza. Chciała zostać gwiazdą? Jest gwiazdą, cała Polska o niej mówi. Chciała nagrać numer z Łatwogangiem? Jest numer z Łatwogangiem, którego słucha cała Polska i cała kasa z tego numeru pójdzie na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. Dlatego to nie był ostatni, na pewno to nie był ostatni raz, kiedy ten numer na antenie Radia SK gramy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący

0: pomocy Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
3: W drugiej części dnia w pogodzie bez większych niespodzianek, a to oznacza, że kierowcy mogą liczyć na dobre warunki na drogach. Padać nigdzie nie będzie, dużo słońca w całym regionie. Środa również zapowiada się bardzo pogodnie i z wyższą temperaturą, która wzrośnie do 24 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
2: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Wołodymyr Zełański powinien przyjechać do Gdańska, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju. To efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełańskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, bo jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełańskiego.
5: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
4: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Benzyna 95 za 55,97, a litr diesla za 6,11. To maksymalne ceny na jutro, ale ceny już wkrótce mogą nie być tak przewidywalne, bo rząd zapowiada koniec programu CPN i to jeszcze w tym miesiącu. Pierwszy krok został już wykonany. Tydzień temu przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy.
6: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
4: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnieniu Ormus się zmieniła, możliwy jest powrót do działań osłonowych. Ekstremalne temperatury we Włoszech wydano alerty w 15 miastach, m.in. w Mediolanie, Rzymie, Bolonii czy Wenecji. Meteorolodzy zapowiadają, że obecne temperatury, sięgające blisko 40 stopni, w kolejnych dniach jeszcze wzrosną. Szczyt upałów prognozowany jest na przełom czerwca i lipca.
2: SK Koszalin. Na czasie.
3: Ucna Wojtów, a teraz coś dla fanów muzyki i aktywnego spędzania czasu. Już w piątek nad Jeziorem Parnowskim startuje Freelife Festival. Dwudniowe wydarzenie pełne elektronicznych brzmień, letniego klimatu i relaksu blisko natury. Impreza rusza o 17, a o muzyczną oprawę zadbają wyłącznie DJ-ki. Organizatorzy zapowiadają taniec do późnych godzin i wyjątkową atmosferę nad wodą. Sportowe emocje czekają natomiast w sobotę w Koszalinie. Na ulicę miasta wyjadą uczestnicy night skatingu przed rolkarzami i wrotkarzami blisko 14 kilometrów nocnej jazdy przez miasto.
7: Andrea Bocelli na antenie Radia SK. Że my nie zagramy? Nie? No to potrzymajcie nam słuchawki. Na pewno w tej godzinie będzie mundialowy hicior i będzie też przepis na idealne popołudnie w Dzień Ojca. Jeśli takie macie, no to nagrywajcie głosówkę na Messengerze SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Indie Love Radio SK. To są hity na czasie 16 po 14. Idealny plan na popołudnie w Dzień Ojca istnieje i ma go Konrad.
1: Wyślę chłopców moich z psem, odpalę konsolę i do równo 19 będę wreszcie grał na konsoli, a potem obejrzę sobie mecz w Portugalii. Tak będzie wyglądał ten Dzień Ojca.
2: Jak król.
1: Cisza i spokój.
0: Jest tylko jedno zagrożenie pod tytułem żona, ale jeśli idzie na drugą zmianę do pracy, to powinno się udać.
3: Radio SK. Reklama.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radio SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
6: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
7: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
8: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
6: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
9: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
15: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
16: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Tego się zawsze dobrze słucha. Timbaland i Kerry Hilson. A teraz SK ma dla was numer, który dopiero zaczyna być na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest właśnie Radio SK. Tu się rodzą najlepsze nowe numery. Podrzucamy najlepsze, świeże propozycje. I teraz naszą antenę przyjmuje żywa legenda. Artysta przez największe A. Andrea Bocelli, który nagrał mundialowy numer z Davidem Guettą. I co ciekawe, w tym numerze słychać też EJ. To jest dziewczyna, która użyczyła głosu do wielkiego filmowego hitu K-popowe Łowczynie Demonów i wystąpiła w hicie Golden od Hendrix. A teraz z Andrea Bocelli. No to gramy. Andrea Bocelli, DNA, More Than A Game w Radio SK. Nie, czekajcie. Chyba nie ten Andrea mi się odpalił. O, teraz Andrea przyspieszony. Tak brzmi Andrea Bocelli po kawce. DNA już teraz na antenie Eski, to są hity na czasie. And I

0: Nie, my jeszcze nie mamy dość. Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Nie mamy dość piłkarskich emocji na antenie Radia SK. Kompletujemy naszą ekipę na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy skład, no i teraz ogłaszamy kolejny transfer. Dzisiaj poznaliśmy kolejnego zawodnika. Do drużyny Radia SK dołączyła Ola, która dzisiaj odgadła, co powiedział Sławek Peszko. Posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik.
3: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
4: ale
3: dla ciebie.
4: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Odpowiedzi było dużo, ale na szczęście pojawiła się ta poprawna i Ola już wie, że zagra o 10 tysięcy złotych w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli wy też chcecie powalczyć, no to wpadajcie na sk.pl, tam darmowe zgłoszenia i tam już czeka zagadka na jutro. Co zostało wygwizdane, co powiedział Sławek Peszko, sprawdzajcie na sk.pl. No i być może pojawicie się na PGE Narodowym i obejrzycie mecz ze Sławkiem Peszko. Będzie imprezka w loży VIP. Warto się zgłaszać.
5: SK Karniaka. Zgłoś się na sk.pl i ustrzel 10 tysiaków.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ślisku, przy barierce.
8: Czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
8: Otwarcie parku już 26 czerwca.
7: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
7: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
15: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kaufland jest!
18: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
19: jest! I po reklamie.
20: E-N-A.

Ten numer chodził za Kubą od rana. No i jest, Gips i Kukon w Radiu SK gramy hity na czasie, na które macie wielką ochotę. Przy tym numerze włącza się już tryb oszczędzania energii. Dlatego czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.

0: Reklama. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku

0: awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
0: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
3: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
2: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
3: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
4: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
5: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Pernowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
11: Uwaga kierowcy w Koszalinie, od jutra ruszają prace konserwacyjne na drogach. Utrudnień i zwężeń jest, nie spodziewajcie się na ulicy Gdańskiej, Mazowieckiego, Wołyńskiej oraz na Moście Powstańców Warszawskich. Prace potrwają do soboty, a na termometrach w Koszalinie teraz 20 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Brynek. Na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujące pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. W miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tzw. kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z województw stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, a to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, by rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
13: Tak, aby uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
12: A sondaż Instytutu Polster dla Superekspresu wykazał, że respondenci winą za sytuację w Szpitalu Południowym obarczają głównie dyrekcje placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Naprawi rower, zabierze na mecz i plac zabaw dziś Dzień Ojca.
14: Lubię z tatą grać piłkę. To mój prawdziwy Superman.
15: Czego można tacie życzyć?
14: To ze samochodów.
16: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
12: Mówiły nam przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiał Maciej Kurek.
10: SK Koszalin News.
11: Oliwia Kisielewska. Na finiszu jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w tej części Koszalina. Trwają końcowe odbiory i formalności związane z przekazaniem nowego połączenia ulic Szczecińskiej z Bobit. Sama droga i wiadukt są już gotowe, jednak przed otwarciem konieczne jest zakończenie wszystkich procedur. Co istotne, cała inwestycja będzie odbierana prawie 5 miesięcy przed terminem. Plener malarski w Centrum Kultury 105 na rozpoczęcie wakacji. O szczegółach Monika Modła, zastępca dyrektora placówki.
17: Postawimy sztalugi i będziemy malować najpiękniejsze zakątki naszego miasta.
11: Na start 1 lipca o godzinie 10.
18: Tutaj powinno się pojawić wrzuć na luz.
19: Zaczekaj, ja to zrobię. Wrzuć Proszę. Na luz w Radiu SK.
18: Takie były plany. Plany versus rzeczywistość. We wtorek bywają złudne i dlatego też z wami tu jesteśmy. 3 minuty po 15.
19: Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak.
19: Rzucamy na luz.

0: coming home.
1: Chciałbym już coming
2: czyli,
1: home, tak naprawdę.
2: Czy dopiero tu przyszedłeś? Naprawdę nie wiem, czy tych ludzi, którzy w pracy są od 8 rano i jeszcze będą na przykład no przez 45 minut.
1: Dobra, bo ja przyszedłem dzisiaj na 14, to może nie będę opowiadał, że rzeczywiście już bym chciał do domu.
2: Coming
1: a poza tym
2: home,
1: nie mam klimatyzacji w domu, a tu w studiu jednak mamy klimatyzację,
2: dłużej
1: to jest
2: posiedzisz,
1: super sprawa.
2: Praca będzie ci wdzięczna. Dzisiaj wrzucamy jak zwykle na luz, ale dzisiaj też przypominamy, żebyście zadzwonili albo odwiedzili swoich ojców.
1: Dzień ojca. Ja akurat ojcem nie jestem, chyba że ojcem własnego sukcesu, tylko to taki mini ojciec, bo tych sukcesów nie za wiele, ale tak sobie ostatnio gadaliśmy z Kasią o naszych rodzicach, właśnie też o ojcach.
2: Pozdrawiamy swoją drogą, może nas teraz
1: bardzo
2: słuchają.
1: Pozdrawiamy, że jak byliśmy młodsi i byliśmy tak naprawdę dzieciakami, nastolatkami, to widząc zachowania pewne naszego ojca, naszych ojców, bardzo mówiliśmy sobie, że my nigdy tak nie będziemy. Po czym minęło tam, powiedzmy, 10 lat, 15 lat, 20 lat i nagle łapiemy się na tym,
2: że jedynie mówiliśmy,
1: że
2: ale
1: robimy dokładnie to samo.
2: Rzeczywistość zweryfikowała wszystko i niejednokrotnie mamy wrażenie, że wy też słyszycie w sobie mówiących swoich rodziców. Czy to mamy, czy to ojca, ale dzisiaj jest dzień ojca, to skupmy się na tacie właśnie.
1: Co robicie tak samo jak wasz ojciec, chociaż kiedyś mówiliście, że absolutnie nie będziecie popełniać tego błędu albo po prostu nie będziecie się w ten sam sposób zachowywać.
2: Ja nie mam dzieci, a i tak mówię latarką, to świecisz mi czy sobie. To jest niewiarygodne.
1: A ja z kolei mam także, powtarzam, pewną bardzo niezdrową rzecz, którą mój ojciec zawsze robi wieczorami. Bo on zawsze przed snem bierze coś słodkiego do jedzenia. To jest bardzo niezdrowe i ja sobie mówiłem, nie, no tak nie można. A co robię teraz, tuż przed snem?
2: Trzeba to potraktować jako tradycję rodzinną. Nagrajcie nam głosówki na eskowym Messengerze, co wy robicie tak jak wasz tato i przy okazji go możecie pozdrowić. Tam czekamy.
3: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kaufland jest fresh.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa.
1: Ale nie umawialiśmy się nawet na to. Be The One w Radiu SK, to właśnie z wami jesteśmy 23 czerwca i wrzucamy na luz.
0: Kochamy oczywiście naszych tatusiów, Dzień Ojca dzisiaj, ale pytamy was trochę tak pod włos. Czy jest coś, co kiedyś was bardzo denerwowało w zachowaniu waszych ojców i mówiliście sobie, nigdy tak nie będziemy robić, a jednak
1: dzisiaj
0: po latach...
1: sami jesteście waszym ojcem. Dorota!
2: Ja za młodego to mówiłam, że nigdy nie będę zbierać niczego tak jak mój ojciec. A teraz zostaw to. Przyda się. Pozdrawiam.
1: A będziesz się kiedyś przepraszała, bo naprawdę będziesz szukała tej jednej nietypowej części, nie wiadomo do czego, nie wiadomo po co i właśnie wtedy ją znajdziesz, bo się okaże, że ją odłożyłaś.
0: I ona będzie w tej wielkiej szafie z przydasiami, która nigdy nie ma dna i jest tam wszystko.
1: Jest jeszcze Marek.
3: Cześć. Pytaliście się, co robię tak samo jak mój ojciec, a czego zarzekałem się, że nigdy robić nie będę. Tak samo wkurzam moją mamę. Pozdrawiam.
1: To chyba można to nazwać tradycją rodzinną. Inna sprawa, że prawdopodobnie Marek zdradza ci tajemnicę. Nie tylko denerwujesz tak samo swoją mamę, ale jeżeli ją masz, to także swoją żonę, jak twój tata denerwował swoją.

0: Thank you for the music.
1: Bardzo proszę. To Linkin tak Park i Jay-Z. 15.39 na zegarkach. Wrzucamy razem na luz w bardzo ważny dzień.
0: Rzeczy, które robicie dokładnie tak jak wasz tato, choć mówiliście, że to absolutnie nigdy nie nastąpi. Co ciekawe, dużo dziewczyn się nagrywa w tej sprawie, więc to nie jest tylko tak, że się upodobniamy do swoich mam.
1: To jest ciekawy materiał dla psychologów. Proszę słuchać. Może nam ktoś to wyjaśni. Angelika?
2: Cześć, Eska. Ja skapnęłam się, że zaczęłam opowiadać historię z dotarcia do szkoły identycznie jak mój tata.
0: Oho.
2: Teraz myślę, że z wiekiem będzie to jeszcze bardziej postępowało i mój syn będzie myślał, że do szkoły szłam przez Himalaje.
0: Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem. I dopiero za siódmą rzeką, za siódmą górą dotarłem do szkoły.
1: Kiedyś to były takie czasy i było trudno i trzeba było się hartować. No to teraz Adam.
3: Siema SK, mój tata zawsze wypowiadał te same motta. Bez kawy nie ma zabawy oraz chule dusza, piekła nie ma. I tak właśnie żyje konsekwentnie. Pozdrawiam, Adam.
0: To znaczy piekło po tej zabawie jest. Nazywa się stan konta po weekendzie.
1: Myślałem, że mówisz o zupełnie innym piekle. Mamy jakieś zupełnie inne skojarzenia z dniem po dobrej imprezie.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
15: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Wcale się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Awatar, ogień i popiół.
18: Dajemy do walki!
15: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
17: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
5: A jaką to szkołę wybrałeś?
17: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
5: No tak, konkretne podejście.
20: To dobra opcja. A co z maturą?
17: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
20: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
21: TED Liceum i Technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
22: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Ed Sheeran, który powiedział, że sobie zrobi małą przerwę w karierze właśnie, żeby zająć się ojcostwem. To tak na dzień ojca w sam
1: raz. Ale tak pomiędzy wrócił, czyli albo go tak uradowało to ojcostwo, że już podziękował, że tak super, tak dużo, ale
0: to ja wyjdę jednak sobie do garażu na chwilę i tam do Garrixa pojechał.
1: A propos, to Małgosia jest chyba najlepszą żoną tego świata, dlatego, że napisała, że prosi o życzenia dla swojego partnera, bo dzieci chyba o nim zapomniało, to jest najlepszy ojciec na świecie. I mąż chyba też.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Bye bye, daddy.
1: Po 16 wracamy i wrzucamy na luz i też powiemy wam, co zrobić, żeby 4 lipca pojawić się na Stadionie Narodowym i zagrać.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
13: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.

0: Bias.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
5: Na ulicach Koszalina spory ruch. W cierpliwość musicie uzbroić się na skrzyżowaniu 4 marca Traugutta i Zwycięstwa. Gęsto też na Władysława IV Wojska Polskiego, Mieszka I, Muńskiej i Połczyńskiej. A jutro w Koszalinie do 24 stopni i bezchmurne niebo.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy już z zarzutami za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej 49-latkowi grozi dożywocie.
7: Oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
6: Powiedział Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie tymczasowego aresztu, a według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie przyjmował leki psychotropowe. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu na Podhalu to po wczorajszej nawołanie. Podtopionych zostało 20 domów. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
8: Miałem prawie metr wody, nie?
9: No robota. I no co to z tym robić?
10: Tam u sąsiadki trzeba iść piec zalał, całą kotównię, bo miałem w kopie, mam piec chyba do wyrzucenia racji.
11: No zalane całe.
12: Piwnice, wszystko. 20 centymetrów wody w środku.
6: W Białym Dunajcu trwa szacowanie strat. Zyskują Koalicja Obywatelska i korona Grzegorza Brauna. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, wybory wygrałoby KO z poparciem na poziomie 34%, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 26% ankietowanych. Korona Grzegorza Brauna mogłaby teraz liczyć na 7,7%. Progu wyborczego nie przekroczyłyby partia Razem, PSL i Polska 2050.
3: SK Koszalin. Sport.
5: Oliwia Kisielewska. Nasz region ponownie będzie rozbiegany. 12 lipca odbędzie się bursztynowy festiwal biegowy w Strzekęcinie. W programie znalazły się maraton, półmaraton, Nordic Walking, biegi dla dzieci i młodzieży, a także bieg samorządowców i integracyjny. Z kolei 18 lipca w Wicewie wystartuje cross Doliną Parsenty. Trasa tego biegu liczy około 10 km, a organizatorzy przygotowali również rywalizację Nordic Walking oraz biegi dla najmłodszych. Sierpień przyniesie natomiast coś dla fanów naprawdę mocnych wrażeń. 8 sierpnia w Koszalinie odbędzie się ekstremalny bieg godziny.
13: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: W Radiu SK.
17: Uprasza się teraz o wyjście z pracy albo o przygotowanie do tegoż wyjścia, jeżeli macie wychodzić o 17.
18: A żeby wam się dobrze wychodziło, to zagramy wam sezon od Dawida Podsiadły. Mamy sezon na włączoną klimatyzację, sezon na tonik espresso. Na co masz sezon?
17: Jeszcze mamy sezon na SK Karniaki Cup i zaraz wam powiemy, co zrobić, żeby z nami się pobawić na PG Narodowym. Kasia Węsierska
18: i Michał Hanczak, witajcie.

0: RSK Karniaki Kart.
1: 15 minut po 16. Zadała pytanie nam Natalia, czy dzisiaj będzie jeszcze finał Karniaki Cup, czy jutro? Odpowiedź brzmi jutro.
2: Dlatego, że już dzisiaj mamy powołanie do drużyny. To może ja w ogóle przedstawię skład, bo trzeba czytać składy.
1: A coraz więcej zawodników, coraz mniej wolnych miejsc.
2: 5 już zajętych. Krystian, Julia, Tomek, Michał i Ola, która dołączyła dzisiaj do naszej kadry na SK Karniaki Cup. Oni mają już miejsca pewne, oni mają po tysiaku i będą 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Ale wy jutro też możecie spróbować swoich sił. Już teraz można się zgłaszać na sk.pl, zakładka konkursy, albo przez aplikację Radia SK, bo mamy dla was, a właściwie Sławek Peszko ma kolejną zagadkę.
2: Posłuchajcie uważnie, jedno słowo zostało wygwizdane. Jeżeli macie pomysł, jakiego słowa brakuje, to sk.pl albo nasza apka i zgłoszenie.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
1: Odpowiedniej czego? Co liczy się w detale? W czym liczą się detale tak bardzo jak na mundialu?
2: To ja już chyba wiem, że będzie coś w rodzaju żeńskiego. No bo odpowiedniej i musi być... Ale wydedukowałem, naprawdę.
1: Nie wiem wcale, czy dobrze, bo mogłeś naszych słuchaczy sprowadzić właśnie teraz na manowce. No nie wiem, zobaczymy.
2: Tak, myślisz? Ale no czekaj, no a może się przejęzyczył na przykład.
1: Sławek Peszko mógł zrobić wszystko. Waszym zadaniem jest to wszystko rozszyfrować. Można się już teraz zgłaszać i jutro będziemy dzwonić do kogoś z was.
2: Jeżeli ktoś trafi, to zgarnia tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Fundujemy nocleg dla was i osoby towarzyszącej. No i finał SK Karniaki Cup na Narodowym ze Sławkiem Peszko. A tam nagroda główna.
1: 10 tysięcy złotych. Zgłaszajcie się.
0: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No zabijecie po prostu.
0: Nosel wkręca w Radiu SK.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
14: Otwarcie parku już 26 czerwca.
13: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
14: Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
13: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
4: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
17: I po reklamie.

0: Ale ładnie on śpiewa. Benson Boone, Mystical, Magical w Radiu SK. Shakira.
1: 16:30.
0: Za chwilę.
1: O, będzie Shakira, oczywiście. Siekiera. Kawka, może popołudniowa taka siekiera by się przydała, bo trochę ciśnienie może spadać. Mówiliśmy o tym, czy nie? Moim zdaniem
0: nie. Nie wiem, ale powiedzmy jeszcze raz, skoro mamy wątpliwości, to niech świat o tym usłyszy. Jak jesteście dziś zestresowani, to zapraszamy nad wodę.
1: Nad wodę absolutnie, ale to jest naprawdę coś w tym, że jak jedziesz nad morze, siadasz na plaży, jest ten szum fal, no to mnie bardzo uspokaja.
0: No, ale badania, które oboje, jak się okazuje, niezależnie znaleźliśmy, mówią o tym, że przebywanie w pobliżu wody, nie powiedziano, że to ma być morze, przez zaledwie 20 minut obniża kortyzol i wprowadza duży stan spokoju w naszej głowie.
1: To ja idę teraz na korytarz, tam jest taki baniak,
0: nie, z którego ja już wodę. Rozumiem, dlaczego niektórzy panowie bardzo długo siedzą w toalecie na przykład. Zwłaszcza
1: nie, Kasiu.
0: Jeden po rozmowach ze mną. Możesz być następny w kolejce.
1: A masz Wi-Fi tam? To nie to. Radio SK. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Jedna z naszych nowości na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się westem, między innymi David Guetta i Alok stoją za hitem Run, Run, River.
1: Jeszcze nie jest za późno, Dzień Ojca przypominamy, więc można składać życzenia tym tatusiom, którzy jeszcze tych życzeń od was nie dostali, a pytaliśmy was też o to, co robicie tak jak wasi ojcowie, choć mówiliście, że nie będziecie tak robić.
0: Tomek nagrał nam głosówkę w tej sprawie na Messengerze.
2: Mój tata po pracy zawsze kładł się na kanapę, oglądał telewizor i pamiętam, jak moja mama zawsze mówiła: weź zrób to i to, zaraz, zaraz zrobię, zaraz. Mówiłem, że zawsze się wezmę i zrobię to od razu, jak kiedyś będę miał swoją rodzinę, a dosłownie jest tak samo.
0: Bo to wynika z tego, że kanapa...
1: Czekam na to wytłumaczenie,
0: ja to wyjaśnię naukowo. Kanapa
1: ma większą
0: przyciąga.
1: Siłę przyciągania.
0: No właśnie,
1: tak?
0: I to, ta siła przyciągania jest wprost proporcjonalna do wieku.
1: Czyli im starszy,
0: tym bardziej
1: przyciąga.
0: Tak. I dlatego teraz potrzebujemy chwili przerwy, gdyż w studiu mamy kanapę i mnie przyciąga.
3: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątek.

0: Polska na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
11: Przed nami

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
2: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
1: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
2: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
3: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
4: I po reklamie.

0: czuje, że będzie chciał się z nami pobawić, to już się może zgłaszać na SKW Messenger.
1: 20 minut patrzenia, przebywania w okolicach wody uspokaja. Mówiliśmy parę minut temu o tym.
0: Bo moja mama, która mieszka w Kołobrzegu, napisała, że posłuchała nas i pojechała nad morze, trzy okrążenia zrobiła, nie znalazła miejsca do parkowania i zamiast spokoju znalazła zdenerwowanie.
1: Dziękujemy. Że cukier też czasami potrafi uspokoić i poprawić nastrój, że zapraszam teraz na jakiegoś gofra, ale skoro jesteśmy nad morzem i zaczyna się sezon, to może jednak pani wróci do domu i sobie odpocznie.
0: Będziesz musiał potem za tego gofra zwrócić te miliony monet, to nie wiem, czy to jest opłacalna inwestycja.
1: Za chwilę wracamy po 17.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Pernowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
3: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wójt gminy Ustronie.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
7: To będzie dzień pełen słońca w Koszalinie i regionie. Rano termometry wskażą około 12 stopni, a w ciągu dnia temperatura poszybuje w górę do maksymalnie 24 kresek. Do tego bezchmurne niebo, a synoptycy nie przewidują żadnych niespodzianek, więc parasole możecie zostawić w domach.
6: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie i kiedy będzie najcieplej?
9: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Na przeważającym w obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
9: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
8: W najbliższych dniach prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń reporterów Radia SK będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki.

0: Morawiecki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szkolenia, zwiedzanie, sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków, zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
1: SK Koszalin News.
2: Oliwie Kisielewska, kolejna droga w regionie zostanie przebudowana. Na trasie Krąg Polanów jeszcze w tym roku ruszą prace modernizacyjne na ponad 1,5-kilometrowym odcinku. W planie jest m.in. nowa nawierzchnia i oznakowanie. Wakacje za rogiem, żeby jednak ten czas przyniósł tylko dobre wspomnienia, warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. A kto opowie o nich najlepiej? Oczywiście najmłodsi.
3: Trzeba pójść z rodzicami do wody, żeby nas fale nie zabrały.
4: Żeby być pod opieką osoby dorosłej i też patrzeć na flagi, kiedy się jest na plaży.
2: A koniec roku szkolnego już w piątek.
1: Wrzuć na luz! Wrzuć
5: na luz! W Radiu SK! A teraz będzie specjalna zapowiedź tego, co się właśnie wydarzyło. Pani Jadziu, wie pani, jaka jest godzina?
6: 17.
7: Czyli międzynarodowa godzina, szczęścia!
6: A dlaczego?
7: Bo ludzie kończą pracę.
6: A jak zaczynają, to co, to nieszczęście?
5: No to jest międzynarodowa godzina smutku nie, albo szczęścia, że dostaną za pracę pieniądze.
6: Godzina nieszczęścia.
7: Pani Jadziu, nasze słoneczko, jak pani jest gotowa na upały już?
6: Nie wiem, jeszcze nie ma upałów takich.
5: O, jeszcze nie ma.
7: Bo klimę włączyłem.
5: 28 stopni to jeszcze nie są, drodzy państwo, upały. Kasia Węsierska.
7: Michał Hanczak i pani Jadzia.

0: moja mama robi lepsze.
1: Oho!
2: Wszystko.
0: Ale tak,
1: ale
0: pomyśleli.
1: Ale dzisiaj jest dzień ojca, a nie
0: ja
1: dzień
0: wiem,
1: mamy. Ale pozdrawiamy mamę.
2: Szwedzi tak pomyśleli. Nie wiem, czy słyszałaś o tym, że reprezentacja Szwecji zabrała na mundial własne jedzenie.
1: Takie od mamusi właśnie? No, że popakowała każdemu tam mama te klopsiki w pojemniki?
2: 1000 kilogramów do Stanów, bo nie do końca chcieli jeść to, co Ameryka ma do zaoferowania.
1: Wiesz, powiem ci tak, no, amerykańska dieta nie jest zbyt dobra dla sportowców, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co mi się kojarzy, no bo wiadomo, że tam głównie króluje przetworzona żywność i fast foody, no, więc ja się nie dziwię, że Szwedzi chcieli zabrać swoje klopsiki.
2: Myślę, że patrząc na to, że zabrali tego jedzenia tonę, to tonę pieniędzy też za ten transport zapłacić musieli.
1: Oj,
2: takie
1: tam
2: są fakty.
1: Bogaci nie liczą pieniędzy, za to my liczymy uczestników. To znaczy, liczymy. Potrzebujemy jednego tak naprawdę.
2: Gramy w tabu. Już za chwilę, więc się zgłaszajcie na eskowy Messenger. Zasada bardzo prosta. My zadajemy pytania, wy odpowiadacie. Ale...
1: nie wolno używać słów na pewną literę zakazaną. Czekamy na Messengerze Eski. Napiszcie numer do siebie, żebyśmy mogli się z wami skontaktować. Oczywiście mamy prezenty.
2: 4 pory roku, Wiktor Waligura. Już za chwilę w Esce.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak wyprzedaż, są w euro.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Ellie Goulding z Marshmallow nagrali taki hit, który gramy w Radiu SK, czyli Save My Love.
1: A z nami jest już teraz Marta. Dzień dobry, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Marta, tylko prosimy, żebyś miała słuchawkę blisko ucha i buzi, bo trochę słabo cię słyszymy. Czy ty weszłaś w jakieś krzaki? Miałaś być na zewnątrz. Może tam jakieś krzaki cię zarosły.
2: Na zewnątrz jestem między krzakami.
0: I teraz między krzakami cię całkiem dobrze słychać, więc tam pozostań. Marta, gramy w tabu. Mamy dla ciebie 30 sekund, w trakcie których to zadajemy pytania, na które ty odpowiadasz, nie używając słów zaczynających się na literę.
1: L. L jak las. La okazja. Albo las. Tak, dobra. Las krzaków na przykład. Dobra, gotowa jesteś?
2: Tak.
0: No to zaczynamy w takim razie. Pora roku, która rozpoczęła się 2 dni temu.
2: Upał.
1: Na patyku albo w wafelku?
2: Słodycz.
0: Miesiąc po czerwcu.
2: Wakacje.
1: Przyda się na plaży albo na balkonie?
2: Słońce.
0: O, bardzo dobra to jest odpowiedź. Można go wysłać pocztą.
2: Buziak.
0: Buziak padło.
1: A buziak,
0: no,
1: dobrze.
0: Totalnie.
1: No dobrze, dobrze, tak się zamyśliłem trochę chwilę, ale no, zaliczamy.
0: Mieliśmy jeszcze pytanie pod tytułem czekasz do niego długo na wizytę? Podpowiedź, polski NFZ, mówisz, że to lekarz.
1: Bardzo dobre odpowiedzi twoje, co prawda wakacje, które trwają miesiąc.
0: Ale przepraszam, dla uczniów, którzy nie liczą godzin, lat ani miesięcy, bo właśnie rozpoczynają za moment wakacje, to te 2 miesiące nie mają znaczenia, to są po prostu wakacje. To jest jeden miesiąc trwający 62 dni.
1: Tak zwany jeden czasookres. W sumie jak ktoś ma dużo urlopu, idzie na miesiąc urlopu, to zazdrościmy też. Dobra, Marta, mamy dla ciebie skowe gadżety w prezencie. Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Możesz już wyjść z krzaków.
1: Dawid Podsiadło na błysk, jego nowy hit. Gramy wam teraz w Radiu SK.

0: Zgodnie z tytułem pora roku nastąpiła Summer, Calvin Harris w Radiu SK i w całej Polsce też lato.
1: Gramy hity na czasie, a lato można spędzić na przykład na wycieczce kamperem. Okazuje się, że to jest coraz popularniejszy sposób spędzania wolnego czasu. Jeden z takich portali, które mają ogłoszenia, że można sobie wynająć albo kupić na przykład
0: kamper. A ceny sprawdzałeś?
1: Nie, cen nie sprawdzałem, no ale słuchaj, już w maju ogłoszenia kamperów wygenerowały na tym portalu ponad 1 700 000 wyświetleń i to jest o blisko 1/5 więcej niż rok temu w tym czasie. Czyli z roku na rok kampery coraz bardziej popularne.
0: Jeżeli nie zdążyliście na ten portal się zalogować, zapytać o dostępność i też nie zdążyliście kasy zebrać, bo to wcale nie jest tak mało, to mamy na to rozwiązanie, które nazywa się Eskadowa się kampera.
1: Już w tym tygodniu znowu ruszamy, w sumie to już ruszyliśmy z naszą akcją cowakacyjną, czyli wy się zgłaszacie ze swoją ekipą na SK.pl, nie, przepraszam, w mobilnej naszej apce.
0: Tylko apka. Dokładnie ściągamy tak. Aplikację na swój smartfon i tam sprawdzamy.
1: Zgłaszacie się z ekipą, przekonujecie nas, a już w czwartek nasza ekipa do was pojedzie z kamperem. Kogoś wybierze i komuś tego kampera na taki długi weekend przekaże.
0: Jedzenia więcej zabierzcie, bo ten weekend trwa u nas od czwartku do poniedziałku. Szef nie lubi tego.
1: I można jeździć gdzie się chce? Można.
0: Po Polsce.
1: A zatankowany jest?
0: Zatankowany.
1: Super sprawa.
0: Gdzie jest haczyk? Nie ma, bo właśnie od tego jesteśmy, żeby nie było kruczków jak w niektórych innych umowach.
1: Nie ma tam małych literek, bo my po prostu nie dowidzimy, to i tak byśmy nie zauważyli.
2: Promocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill.
8: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
10: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
11: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
12: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
11: Tylko w TEB, liceum i technikum.
12: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
11: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
12: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
11: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan.
12: Zawsze razem.
13: TEB, liceum i technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
14: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
16: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
19: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
20: To będzie ostatnia reklama.
5: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
20: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert.
7: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

0: Składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
3: Otwarcie parku już 26 czerwca.
2: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
3: Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
4: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
12: Mamy ważną informację dla kierowców w Koszalinie. Od jutra ruszają prace remontowe na drogach. Utrudnień i zwężeń jezdni spodziewajcie się na Gdańskiej, Mazowieckiego, Wołyńskiej oraz na Moście Powstańców Warszawskich. Prace mają potrwać do soboty, a jutro w Koszalinie do 24 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
11: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. O odbudowie Ukrainy. Bez prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na rozpoczynającą się w czwartek konferencję w Gdańsku. W tle kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier

0: Julia Sfrydenko. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd, połowa urlop spędzi w kraju. Wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl, mówi Joanna Węglarczyk-Spot.
1: Wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
0: Najczęściej wybieramy morze, a na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
2: Sponsorem programu jest Decathlon.
3: SK Sport News.
0: Dziś kolejne spotkania Mistrzostw Świata. O 19:00 w grupie K Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22:00 Anglia zagra z Ganą, a po tym meczu Panama z Chorwacją. Drugi turniej Ligi Narodów. Polscy siatkarze rozegrają przed własną publicznością cel awans do turnieju finałowego. Jutro o 20:00 biało-czerwoni zagrają z Belgią.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: SK Koszalin News.
4: Oliwia Kisielewska. Więcej bezpieczeństwa nad morzem w sezonie letnim. Od jutra w pasie nadmorskim działać będą sezonowe karetki. To dodatkowych 7 zespołów ratownictwa medycznego.
5: Dzięki dodatkowym zespołom możemy jeszcze szybciej i skuteczniej reagować na nagłe sytuacje i ratować ludzkie zdrowie i życie.
4: Jak podkreśla Natalia Dorochowicz z WSPR, większe zabezpieczenie obejmie m.in. Darłowo, Kołobrzeg i Ustronie Morskie. Kołobrzeg okiem młodego fotografa. Przez niemal 300 dni 16-letni Igor Romanowski dokumentował najważniejsze wydarzenia w mieście. W czwartek w kołobrzeskim Erceku odbędzie się wernisaż jego prac.
3: Imprezka.
6: Imprezka.
3: Imprezka. Imprezka.
7: Ostatnie dni przed wakacjami, Dzień Ojca, pewnie kilka innych okazji by się jeszcze znalazło, na przykład to, że mamy Dzień Wędkarza, to wszystko zasługuje na imprezkę. Ja tę imprezkę wam tam, Mati Puczyła, Justin Bieber, Nicki Minaj, Burn the Beat. No i lato mamy, prawdziwe lato, 2 minutki po 18:00 zaczynamy.

Komu miałabym powiedzieć, to jest imprezka 12 minut po 18. Przed chwilą powiedziałem o wszystkich tych rzeczach, które dziś są powodami do rozpoczęcia imprezki. No, w końcu mamy Dzień Taty, w końcu mamy ostatnie dni do wakacji, w końcu mamy lato, mamy też ciepłe dni i mamy Dzień Wędkarza. Mnie udało się wstać po pierwszym budziku, to też się nie zdarza często, to też jest powód. No zresztą na pewno mnie rozumiecie, prawda? Wstawanie nie jest takie łatwe, ale jakie wy dzisiaj macie powody do imprezki? Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Najfajniejsze zagram i najfajniejsze nagrodze. A bo jak się bawić, to się bawić, to w końcu imprezka. Radio SK. To jakie macie powody? A ja mam muzykę, Eiffel 65 Blue Dabari.

0: Dobre, bo polskie. Tak jest, ten kawałek powstał właśnie w Polsce. Andy Dust i Harris Zokaria. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. 22 minuty po 18. Słuchajcie, jest coraz drożej. To znaczy, nie żebym mówił wam coś nowego. W końcu wszystkim nam zdarza się teraz robić zakupy. Teraz i zawsze. Prawda? Ale ktoś, słuchajcie, postanowił sprawdzić, co konkretnie drożeje. Co drożeje najbardziej? No bo to nie jest tak, że wszystko idzie bardzo w górę. I najbardziej podrożała chemia gospodarcza. Tak wynika z badań UCI Research. Mocno podrożały też słodycze. No i teraz tak, sprawy są dwie. Po pierwsze, to oznacza, że w tym miesiącu będę sprzątał mniej, żeby zaoszczędzić. A po drugie temat słodyczy to ja przemilczę. Radio
1: SK. Reklama. Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
4: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
3: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
4: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
5: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.

sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Niskie ceny.

0: Kieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
3: I po reklamie.
4: SK

0: House Mafia, Wait So Long, to jest Eska. A dokładnie to jest imprezka. Mati Puczyło, to ja. Dzisiaj sprawdzam, jakie powody do imprezki macie właśnie wy. Kazik nagrał się na Eskowym Messengerze. Oho.
1: No cześć, witam Eska.
0: No cześć.
1: Jaki mam powód do radości?
0: No
1: taki, że jest super ciepło, basen właśnie rozłożyłem, sobie taki porządny. Leje się woda. Mhm. I gdzieś myślę, że za godzinkę to skoczę sobie do tego basenu, będę się pluskał do rana chyba. Hej.
0: No i hej, no i hej, no i bardzo dobry pomysł w takim razie. Proszę się pluskać, a w weekend to coś mi mówi, że sąsiedzi będą pukali do ciebie, żeby się z tobą pluskać. No w końcu ma być nawet 40 miejscami. No to możesz stać się bardzo popularnym sąsiadem. Coś mi to mówi, że coś mi mówi, że tak właśnie może być. Wiktoria też się nagrała na Eskowym Messengerze.
2: Moim powodem do imprezki jest fakt, że dzisiaj miałam ostatnią wizytę u dentysty i na ten moment wszystkie moje ząbki są zdrowe.
0: O, Wiktoria, w takim razie powody są dwa, bo ja miałem ostatnią wizytę wczoraj. A trzecia imprezka należy się naszym portfelom. Nowa płyta i gadżety od Najela Horana lecą do ciebie.
3: Reklama. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach: moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
3: I po reklamie.

Przyjemnie buja ten kawałek, co? Shinza, Arko i Kasango, Fire, Fire, tak się to nazywa, 7 minut zostało do 19. Rozmawiamy dzisiaj o powodach do imprezki. No jeżeli nie możecie urządzić sobie takiej w środku tygodnia, to tutaj pojawiam się ja, cały na czarno dzisiaj akurat, ale już niedługo będziecie mogli urządzić sobie imprezkę akurat nie w środku tygodnia, a w kamperze. Wraca nasza akcja Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza eskowa ekipa dowiezie zatankowany dom na kółkach do kogoś z was. Do kogo? No właśnie, do kogo zadzwonimy i będziecie mogli pojechać nim na przedłużony weekend, dokąd tylko chcecie. SK.pl, tutaj możecie się zgłosić i do konkursu, w którym możecie zgarnąć tysiaka na festiwale, też się zgłaszajcie, bo za chwilę do kogoś zadzwonię. Radio SK. Nie żartuję i dzwoni mi też, że Kung City of Illness London Galaxy, to zagram zaraz.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Hybrydowe SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Koszalin na czasie.
9: Macie ochotę wyskoczyć do kina Kryterium w Koszalinie? Oczywiście na nasz koszt. Do zgarnięcia są wejściówki na 3 świetne tytuły. 500 mil, drugie życie oraz ojczyzna. A wystarczy napisać do nas na koszalin@sk.pl w temacie Kryterium i dać znać, na jaki film chcecie się wybrać. A już w tę sobotę Koszalin szykuje się na wielkie rolkowe szaleństwo. Zamknięte ulice, nocny klimat i setki rolkarzy. Miasto opanuje impreza Night Skating Around the City. A potężny zastrzyk energii zapewni jadący razem z rolkarzami DJ.
10: Muzyką się żyje.
11: Zbliża się święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Już w najbliższy weekend będziemy mieli dla Was bilety na to wydarzenie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Uban Mrozuj Faust, a co można robić zanim spadnie deszcz? Na przykład nosić żonę na rękach. Tak, tak, tak. I coś mi mówi, że kilka żon właśnie teraz spojrzało znacząco na swojego męża, że tak właśnie powinno być. No więc słuchajcie, mam instrukcję. Skoro już ustaliliśmy, że tak powinno być, no to teraz powiem wam, gdzie można to robić najlepiej. W Finlandii szykują się Mistrzostwa Świata w noszeniu żon. No to można udowodnić, że jesteście w tym najlepsi. A poza tym to jest chyba jedyna dyscyplina, w której wynik zależy od formy dwóch osób, a biegnie tylko jedna. Radio SK. James Hype, Serotonin.

0: Ten hit znamy i kochamy, prawda? Bauza, Magnetyk, 26 minut po 19 to jest SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: To co? Może pójdziemy teraz na jakiś koncert? Na SK.pl trwa konkurs Festival Love, w którym piszecie, co zabieracie ze sobą na festiwale, żeby bawić się do ostatniego koncertu. Ale ja tak w ogóle sprawdzam, co robicie, żeby energię mieć zawsze. I Agnieszka zgłosiła się na SK.pl. Cześć, Aga.
2: Cześć, witam.
0: U ciebie widzę kilka takich obowiązkowych rzeczy. Po pierwsze, no jest klasyk, powerbank. Bardzo się przydaje?
2: Tak, zdecydowanie. Robię naprawdę setki zdjęć, jak nie tysiące, więc bateria się w mikro rozładowuje.
0: A oglądasz potem te zdjęcia, czy to tak, że klikasz sobie, żeby były?
2: Różnie to bywa, tak szczerze.
0: No rozumiem, ja wiem, bo ja mam to samo. No to teraz tak, druga sprawa, którą musiałem googlować. Glitery do twarzy. Proszę się teraz wytłumaczyć, co to jest, bo brzmi jak choroba.
2: To różne takie brokatowe i fluorescencyjne ozdoby do twarzy. Które są obowiązkowe na festiwalu.
0: No dobra, wszystko jasne. I jeszcze jedno, bo ostatnie to najbardziej mnie zaskoczyło. Coś, co ma uszy króliczka, opowiadaj, o co chodzi?
2: Tak, to Onezim. Jest to fajny, wygodny strój, na przykład do spania w namiocie, a przy okazji jest bardzo śmieszny.
0: Okej, i w takim stroju też śmigasz sobie na festiwalu?
2: Czasami się zdarza.
0: Okej, dobra, wierzę, że to działa, wierzę, że przyciąga wzrok. Aga, z takim zestawem to ja jestem przekonany, że ty możesz rozkręcić każdy festiwal, każdą imprezę. No to robimy tak, 1000 zł, a do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to?
2: Super, wow, bardzo się cieszę.
0: No to super, wow, bardzo się cieszę też ja. Jeżeli wy macie swój zestaw obowiązkowy, to zgłoście się z nim już teraz na SK.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
7: Reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W moim mieście pada deszcz.
0: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: I po reklamie.
6: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

T-Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 17 minut przed 20 Matifu Czuło, to jest imprezka. A wiecie, że trwa mundial i mecz Portugalia-Uzbekistan? Kto wygrywa? Nie będzie zaskoczenia. Portugalia, 3-0 jak na razie, 43 minuta. A kto zdobył pierwszą bramkę? Nie będzie zaskoczenia. Cristiano Ronaldo w 6 minucie, a przed chwilką dołożył jeszcze jedną w 39 minucie. Czyli ma już dwie. No i uwaga, bo to jest już 6 mundial, w którym on trafił piłką do siatki. Pierwszy był 20 lat temu, czyli zdobył bramki na aż 6 mundialach. Niektóre rzeczy się zmieniają, ale Cristiano najwyraźniej nie. My też mamy swój mundial. Trwa SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą jedenastkę. Zgłoszenia na sk.pl.

jest taki utwór, że Czechom należy się za niego dostęp do morza. Taki komentarz widziałem, a to Mikolas i Trips, Hard to be Humble, czyli Czechy i Polska w jednym kawałku, a to jest imprezka. Zaraz będę miał dla was zupełną nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę i to jest odpowiedź na pytanie, które możecie kiedyś sobie zadać. Skąd ja znam ten hit? No właśnie stąd, wszystkie hity zaczynają się w Estę.

0: Reklama.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
9: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
10: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
9: Tylko w TEB, liceum i technikum.
10: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
9: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
10: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
9: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan. Zawsze razem.
11: TEB, liceum i technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.

0: Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
4: Koszalin na czasie.
5: Przed wami impreza, jakiej w regionie jeszcze nie było. Już w piątek nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina wystartuje Free Life Festival. Przygotujcie się na wyjątkową noc pełną kobiecej energii, elektronicznych brzmień i niezapomnianej atmosfery. A my was tam chętnie zabierzemy. Mailujcie na koszalin@sk.pl, żeby zdobyć podwójne bilety. W temacie wpiszcie Free Life Festival. A już 11 lipca wielki turniej ulicznej koszykówki 3x3, czyli oczywiście trio basket połączony z koncertami, wystąpią dla was Eldo oraz Sobota.
6: Muzyką się żyje.
7: Marzenia naprawdę się spełniają. Na przykład to, by trafić na antenę Eski, a w dodatku zająć pierwsze miejsce na eskowej liście hitów. Mamy numer jeden i to nowy numer jeden rap 20. Od razu jako nowość na szczyt notowania trafiły Wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20. To jest efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California.

Off czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsca zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 w SC w poniedziałek o 23:00, a hit Wszystkie Marzenia zagramy jeszcze dzisiaj wieczorem. Krzysiek Zalewski wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu ruszy w trasę, w czasie której sam zagra na wszystkich instrumentach i zaśpiewa swoje hity. Trasa wystartuje w październiku. Artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Mam opcję dla tych, którym marzy się lot na wakacje, ale muszą teraz pracować. W jednej z apek z mapami można włączyć teraz symulator lotu dokąd tylko chcecie. O, to ja też sobie włączę po imprezce. Ale wcześniej polatamy razem. Matty Fuczyło, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: I to jest początek końca. To znaczy, tak nazywa się ten utwór. End of Beginning, Joe. A my zacznijmy nowy hit.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jesteśmy w tym naprawdę nieźli. I on też jest w tym bardzo dobry. Jax Jones przybył do nas z nowym hitem. Wiele jego kawałków znacie już z anteny Radia Eska. I teraz wracamy do korzeni. A raczej Jax wraca do swoich, bo będzie bardzo klubowo. A wiecie, co ten pan zrobił przy okazji premiery? Uwaga, postanowił zagrać dwugodzinny set DJ-ski. No to nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. W końcu jest DJ-em, ale jednocześnie biegał na bieżni mechanicznej. Przez 2 godziny, grając DJ-ski set. A to wszystko na żywo. No to biegniemy. Jax Jones, Pulling Back. Radio SK. A jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 20. Six foot two, eyes glow, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

0: i Kukon. Ty masz, tak nazywa się ten hit, 30 minut przed 21. A wiecie, że możemy być świadkami rekordu? My wszyscy, bo słuchajcie, to, że za kilka dni ma być bardzo gorąco, no to już wszyscy wiemy, prawda? W okolicach weekendu w cieniu miejscami ma być nawet 40 stopni, a przynajmniej okolice 40. No i właśnie, ja o tej 40 właśnie trafiłem w internecie na tekst o tym, że to może być rekord absolutny w Polsce. No czyli w skrócie, że nigdy wcześniej nie zanotowano takiej temperatury. I teraz tak, dzisiaj mamy Dzień Ojca. Od razu przypomniały mi się historie taty o tym, jak kiedyś wyglądała jego droga do szkoły i tak dalej. Że było gorąco, albo że było bardzo zimno, albo że trzeba było przejść 60 km i tak dalej. A potem trzeba było przepłynąć jeszcze jezioro w pław. No to teraz my możemy być świadkami rekordu temperatur i tego już nie przebije. W skrócie możemy przejść do historii, tylko szkoda, że spoceni.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: To są klubowi mistrzowie. Pitbull, Chris Brown i International Love. I 16 minut przed 21 to jest imprezka. Zaglądam na boisko, patrzę co się dzieje. Portugalia gra z Uzbekistanem na mundialu. 4-0, 2 gole Cristiano, no i cały czas to wszystko trwa, bo to w końcu 81 minuta, no i tam się szykują rzeczy. Ale słuchajcie, wy chcielibyście wybrać się na mundial? My mamy mundial w domu, jest bardzo fajny, trwa SK Karniaki Cup, codziennie kompletujemy naszą eskową reprezentację, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. Tak, dokładnie tak, wyobrażacie to sobie? Siebie na Narodowym? Haha, marzenia mogą się spełnić, naprawdę. A do tego można zgarnąć 10 tysiaków, kto z was na pewno to zgarnie. Trzeba tylko strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko. On na pewno chętnie to zrobi. Trzeba tylko zgadnąć jedno wygwizdane słówko. Tak było dzisiaj.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Było słychać? Tak jest. Olu, wielkie gratulacje. Udało się. Słowo to budzik. Tak. Wielkie gratulacje
3: Ale
2: dla ciebie.
3: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Ola już należy do naszej ekipy, no to teraz wasza kolej. SK.pl, tutaj się zgłaszajcie. Radio SK. A ja gram 5 Seconds of Summer Youngblood.

A będziecie zaskoczeni, jeżeli powiem wam, że ten hit wczoraj zajął pierwsze miejsce w Rap 20. I to waszymi głosami na sk.pl. Łatwo Gang i Majko i Wszystkie Marzenia. Z dumą gramy to wesce. No i wysyłamy całą tonę miłości do małej Mai. To jest imprezka. Zaraz będzie Somber, a ja to Mati Fuczyło. My słyszymy się jutro. No

0: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
3: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
2: A jaką to szkołę wybrałeś?
3: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
2: No tak, konkretne podejście.
4: To dobra opcja. A co z maturą?
3: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
4: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
5: TEB Liceum i Technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
8: I po reklamie.
9: Koszalin na czasie.
10: Muzyczne powitanie wakacji z Radiem SK. SK Music, który startuje już w niedzielę w Kołobrzegu. Na scenie tuż przy Latarni Morskiej wystąpią legenda polskiego rocka, zespół Ira oraz Bryska, czyli jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Całość poprowadzi doskonale Wam znany z anteny Radia SK Michał Hanczak. A kolejny przystanek już 4 lipca w Ustroniu Morskim. Tamtejsze amfiteatry rozbujają do czerwoności. Żalu Gelson, Sound & Grace oraz niezawodny eskowy DJ.
9: SK Koszalin News.
11: Piątek, zakończenia roku szkolnego, rozpoczną się wakacje, a to czas, kiedy częściej chcemy podróżować. Dobre informacje dla mieszkańców Pomorza, ale też turystów, którzy wakacje spędzą nad Bałtykiem. Między innymi do Ustki i Kołobrzegu dojeżdżać będzie Pendolino. Dodatkowe kursy zostaną uruchomione w sobotę. W sezonie też podróżni będą mogli skorzystać z dodatkowych połączeń kolejowych na różnych trasach w Polsce. Szczegóły Dariusz Grajda, wiceprezes PKP SA i Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
12: Jeden pociąg będzie przyjeżdżał do Ustki w godzinach popołudniowych, a drugi w godzinach wieczornych. I to pokazuje, że to jest taki dobry przykład konkurencji naszych spółek państwowej i samorządowej, pokazującej, jak można w dobry sposób uzupełniać ofertę wakacyjną, turystyczną, nie tylko dla miasta Ustki, ale w ogóle dla całego województwa pomorskiego, mazowieckiego, czy później również i śląskiego.
13: Taką nowością od 27 czerwca do 31 sierpnia, czyli na okres wakacji, do Ustki będzie przyjeżdżał pociąg Pendolino. Bezpośrednie połączenia z Bielska-Białej przez Katowice, przez Warszawę, przez Trójmiasto i pociąg będzie kończył bieg tu w Ustce. To jest kolejna miejscowość nadmorska, kolejny kurort, do którego zawita pociąg Pendolino. Pociąg Pendolino, dla przypomnienia powiem, przyjeżdża do Świnoujścia, do Kołobrzegu, oczywiście do Trójmiasta i od 27 czerwca będzie również codziennie przyjeżdżał do Ustki. Myślę, że w przyszłym roku ten pociąg będzie już po CMC jechał z prędkością 250 km na godzinę, więc ta podróż będzie szybka, komfortowa. Do Ustki są 4 pociągi całoroczne. Pociąg Szkuner, Zefir, Przemyślanin, Gwarek. W czasie wakacji pojawi się pociąg Pendolino. Bardzo dobrze też skomunikowane jest miasto Słupsk. Tam jest 6 par pociągów Szczecin, Trójmiasto, 3 tanie pociągi klasy ekonomicznej do Warszawy, 4 pociągi do Poznania, 4 pociągi do Krakowa, 3 pociągi do Katowic, do Wrocławia. Pojawią się też sezonowe pociągi, pociąg Poseidon z Krakowa, pociąg Fregata z Bielska-Białej, więc ta oferta jest bardzo bogata

0: myślę, że pasażerowie nasi będą z chęcią przyjeżdżać do pięknej Ustki na piękne polskie morze.
1: Anna Zakrzewska, Biuro Prasowe PKP Intercity. W tegoroczne lato pasażerowie będą mieli do dyspozycji rekordową liczbę połączeń, aż 650 połączeń w dobie. To o 46 połączeń więcej niż w ubiegłe lato. Podróżni z województwa zachodniopomorskiego będą mogli skorzystać z dodatkowych połączeń kategorii Express Intercity Premium. W rozkładzie letnim pojawi się druga para połączeń do Kołobrzegu. Pociąg Pendolino pojedzie w relacji z Zakopanego do Kołobrzegu, zatrzymując się po drodze w największych miastach wojewódzkich, m.in. w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku czy w Gdyni. Co więcej, w okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Pierwszy kurs zaplanowany jest na 26 czerwca. Nowością będą również połączenia kategorii Express Intercity, Express Intercity Poseidon, który będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu, Express Błękitna Fala, który będzie kursował na trasie Świnoujście-Warszawa Wschodnia, a także weekendowy kurs pociągu EIC Fregata ze stacji Bielsko-Biała do Kołobrzegu. W rozkładzie wakacyjnym pojawią się również nowości, które będą kursować w kategorii ekonomicznej, czyli pociągi TLK i IC. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji m.in. pociąg TLK Bursztyn, który pojedzie z Kołobrzegu do Krakowa z postojami m.in. w Dobrowie Górniczej, w Częstochowie czy w Łodzi Kaliskiej. Nowością będzie również pociąg IC Swarożyc, który pojedzie ze Świnoujścia do Wrocławia Głównego, a także TLK Pirat z Kołobrzegu do Bielska Białej i pociąg TLK Wolin ze Świnoujścia do Krakowa Głównego. Dzięki wydłużeniu relacji wybranych pociągów mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zyskają również dodatkową możliwość bezpośrednich podróży. Z Kołobrzegu wyjedzie zaś nowy pociąg IC Puławski, którego stacją docelową będzie Kraków. Skład aktualnie kursuje z Poznania.
2: Sezonowe połączenia umożliwią bezpośredni dojazd nie tylko nad morze, ale co ważne dla mieszkańców regionu, koleją dojedziemy do wszystkich miast Polski, w góry czy na Warmię i Mazury. Szczegółowy rozkład na stronach kolejowych przewoźników, połączenia wakacyjne będą kursować do końca sierpnia. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
3: SK Koszalin.
2: Na terenie Wodnej Doliny w Koszalinie służby mundurowe zorganizowały piknik dla dzieci i młodzieży, promujący bezpieczne zachowania podczas zbliżających się wakacji.
4: No na pewno nie robić jakichś nieodpowiedzialnych rzeczy. No teraz młodzież jest bardzo nieodpowiedzialna, myślę. I robią jakby różne, co przepraszam, głupie rzeczy. No na przykład niektórzy chodzą po płotach i skaczą. Znam takiego jednego kolegę. I niektórzy na przykład rzucają jakieś petardy. No różne niebezpieczne rzeczy robią, żeby sobie, nie wiem, czegoś nie złamać i po prostu odpowiedzialnym być. I tak wiedzieć, co się robi i tak z rozumem po prostu wszystko.
5: Dziewczyna, powiedzcie, jakie macie plany na tegoroczne wakacje?
4: No ja na pewno gdzieś polecę.
5: Samolotem?
4: Tak. No ogólnie to mam zamiar też na przykład sobie z koleżanką tutaj pojechać do Mielna, jakoś fajnie spędzić czas, jakiś może piknik zrobić. No ogólnie po prostu jakieś tam różne takie wyjścia fajne, ciekawe, żeby się w domu nie nudzić i nie siedzieć, na przykład nie grać tylko przy tym komputerze.
5: Rozumiem, że po płotach nie, i po drzewach nie ma zamiaru.
4: Ja akurat jestem bardzo odpowiedzialna.
5: A lubicie wypoczywać nad wodą na przykład?
4: No tak, tak.
5: Korzystacie z jakichś kajaków, rowerów wodnych?
4: No tak.
5: No i o czym tam trzeba pamiętać?
4: No, żeby na pewno mieć przy sobie kamizelkę.
5: Na sobie.
4: Na sobie kamizelkę. No, żeby nic się nie stało, żeby się nie utopić jeszcze czy coś.
5: Chyba dorosłych też trzeba powiadomić, jakie ma się plany, gdzie
4: tak,
5: będę, tak?
4: Tak, oczywiście. Trzeba po prostu, żeby mieć kontakt z rodzicami. Ja na przykład mam lokalizację, moja mama ma, żeby po prostu wiedziała, gdzie jestem.
5: Powiedzcie, jakie macie szalone plany na wakacje tegoroczne?
6: Nie wiem.
5: Ale to co, raczej w mieście, na miejscu, czy gdzieś planujesz trochę wyjechać?
6: Chyba wyjechać gdzieś.
5: Co trzeba robić, żeby być bezpiecznym w czasie wakacji? Czego unikać, na co uważać?
6: Trzeba uważać na samochody.
5: Czyli tylko po przejściach dla pieszych?
6: Tak, i trzeba też uważać, żeby trzymać cały czas odblaski, żeby wszyscy nas widzieli.
5: Po zmroku zwłaszcza, prawda?
6: Tak.
5: Trzeba też rodzicom powiedzieć, gdzie się idziemy bawić?
6: Tak, trzeba.
5: A ty co zrobisz dla swojego bezpieczeństwa w te wakacje?
7: Będę chodził z osobami dorosłymi i będę bardzo uważny. Jak będę na przykład wychodził z kuzynką do sklepu albo na spacer.
5: Lubicie wypoczywać nad wodą na przykład? Korzystać, nie wiem, z jakichś kajaków, rowerów wodnych?
7: Raczej nie.
6: Ja lubię pływać.
5: Lubisz pływać i umiesz pływać?
6: Tak, umiem.
5: To powiedz mi, co trzeba zrobić, nawet jak się umie pływać, żeby być bezpiecznym? Jak to robisz?
6: trzeba pójść z rodzicami do wody, żeby nas fale nie zabrały nad morzem.
5: Cześć dziewczyny, jakie macie szalone plany na te wakacje? Co za chwilkę się zaczynają?
8: Obóz.
5: Obóz?
8: Tak.
5: Ale co, jakiś harcerski gdzieś w lesie?
8: Tak, takie różne rzeczy tam są, wodne.
5: O czym trzeba pamiętać?
8: O kapokach, żeby też być pod opieką osoby dorosłej i też patrzeć na flagi, kiedy się jest na plaży na przykład.
5: Biała co oznacza?
8: Żeby nie wchodzi.
5: To czerwona. Warto sobie przypomnieć, nie? A wy też korzystacie z jakichś kajaczków, z jakichś rowerów wodnych?
9: Tak, ja korzystam. Ja będę właśnie na obozie harcerskim pod namiotami, więc tam też trzeba uważać. Trzeba, no bo tam wichury i w ogóle mogą być, więc trzeba uważać na pewno.
5: I jak się karimatę rozkłada, to pamiętaj, żeby szyszki żadnej nie było pod spodem.
9: Oj tak, i kamienie, bo boli.
10: Młodszy aspirant Justyna Główczyńska, Komenda Miejska Policji w Koszalinie.
5: Pani aspirant, dzisiaj takie, można powiedzieć, przygotowanie do wakacji dla dzieciaków. Opowiadacie im o tym, na co trzeba uważać, jak zachować bezpieczeństwo, czego nie wolno robić, co wolno i pod czyją opieką.
10: Tak, Komenda Miejska Policji w Koszalinie jak co roku promuje bezpieczne formy wypoczynku i my ze swojej strony zapraszamy młodzież z terenu miasta Koszalina, uczęszczająca do placówek oświatowych.
5: No właśnie, przypomnijmy naszym słuchaczom, jak bezpiecznie spędzać wolny czas w czasie wakacji.
10: Przede wszystkim uczulamy na kontakty z obcymi osobami, zwracamy na różnego rodzaju rozrywki w rejonach nadmorskich, tam gdzie jest woda, jest piękna zabawa, natomiast też jest często duże niebezpieczeństwo, tak? Mówimy o tym, żeby zwracali uwagę na różnego rodzaju zagrożenia, żeby służby, które dbają o bezpieczeństwo, ich prośby, hasła nie pozostawały bez echa.
5: No tak, też warto pamiętać, to myślę dobra porada dla rodziców, jeśli idziemy z dzieckiem małym na plażę, udajmy się na chwilę do ratownika, oni mają takie specjalne opaski, na których można zostawić kontakt do rodzica, gdyby dziecko się gdzieś zawieruszyło.
10: Tak, informujemy zarówno dzieci, jak i ich opiekunów, żeby korzystali z różnego rodzaju zabezpieczeń, właśnie w postaci takich opasek, gdzie jest wskazany kontakt do opiekuna prawnego i faktycznie łatwiej jest nam wtedy dotrzeć do takiej osoby i przekazać w bezpieczne ręce.
5: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla dzieci i dla młodych, co?
10: Zmieniły się przede wszystkim przepisy, w związku z powyższym uczulamy na zakładanie kasków, które nie zawsze dzieci miały na głowach. Obecnie przepisy zostały uregulowane, w związku z powyższym te kaski są obowiązkowe, uczulamy dzieci, uczulamy na to rodziców.
5: Jak zwykle pewnie co wakacje pojawią się posiłki policyjne, będzie więcej patroli?
10: Na pewno tak, sezon jest dla nas zawsze pełen wyzwań, jak co roku angażujemy się jeszcze bardziej w to, aby zarówno mieszkańcy, jak i turyści, którzy zjeżdżają się, aby czuli się bezpiecznie i zawsze, żebyśmy my mogli służyć pomocą.
2: Na miejscu z mikrofonem był Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: A teraz o 83. edycji Tour de Pologne. Wyścig wystartuje 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy się po 7 dniach jazdą na czas w kopalni Soli Wieliczka. Dla nas najciekawszy będzie pierwszy etap, który z Gdyni będzie prowadził przez Pomorze do Koszalina. Szczegóły Czesław Lang, dyrektor generalny wyścigu.
11: Tour de Pologne należy do wyścigów World Tour. World Tour to oznacza, że jest takich wyścigów około 30 na świecie, ale takich najważniejszych, etapowych, to jest tylko 14. W tym jest Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a Espania i później już są 4 państwa, które mają wyścigi, które trwają dłużej niż 7 dni. Polska, Francja, Włochy i Hiszpania i właśnie mamy wyścig w tym gronie. To nam daje niesamowitą nobilitację. Przede wszystkim będąc w gronie World Touru mamy zapewniony udział najlepszych kolarzy świata. Te same drużyny, które jadą w Tour de France, Giro d'Italia również jadą w Polsce. Mamy ten sam regulamin, mamy tak samo wyścig oceniany przez Międzynarodową Unię Kolarską i sygnał wyprodukowany tutaj na tym wyścigu trafia do ponad 65 państw na całym świecie. Możemy oprócz tej rywalizacji sportowej, która jest dla nas najważniejsza, również pięknie promować i pokazywać nasz kraj, pokazywać miejsca, gdzie są mety, gdzie są starty. Startując w Gdyni, która ma swoje stulecie, dzień wcześniej odbędzie się piękna prezentacja na skwerze Kościuszki w niesamowitej oprawie i tak dalej. Później wystartujemy z Gdyni przez Kartuzy, Bytów, Polanów, tam będą premie, jeszcze inne jakieś takie dodatkowe, no ale przyjeżdżamy do Koszalina i tu będzie przepiękny, wielki finał. Będzie piękna meta usytuowana tutaj na rynku. Temu wyścigowi towarzyszą takie imprezy towarzyszące jak Tour de Pologne Junior. Też będziemy chcieli, żeby dzieci i młodzież też mogła pościgać się w tej samej oprawie, scenografii, co kolarze zawodowi. To jest dla nich wielkie, wielkie przeżycie. Często są takie mity, Tour de Pologne przyjeżdża, całe miasto będzie zamknięte. To zależy tylko od dobrej organizacji, bo zobaczcie, inaczej są rozgrywane, nie wiem, maratony, jakieś biegi, czy coś, że zamykasz miasto na 5-6 godzin i gdzieś tam, prawda, nie mogą ludzie się poruszać. Peleton zawodowy tak naprawdę to się mieści w 15 minutach, bo to są kolarze, którzy mają mniej więcej ten sam poziom sportowy. Otwiera go pilot wyścigu, później jest policja, filtrujący pilot i tak dalej, media, no i jedzie peleton. Za peletonem jadą wozy techniczne poszczególnych grup, karetka pogotowia i tak dalej i zamykamy końcem wyścigu. Praktycznie cały ta karawana normalnie to się gdzieś mieści w 15 minutach, nawet nie. Nie robimy tu jakiegoś paraliżu.
12: Paluta Michał, Lang Team, koordynator trasy. Kiedy tylko przekroczymy granicę miasta, rozegramy jeszcze przed samym wjazdem do miasta górską premię na Chełmskiej Górze. Kolarze zjadą z Chełmskiej Góry, wjadą do Koszalina ulicą Słupską, później ulicą Piłsudskiego, skręcimy w prawo w ulicę Kościuszki i dalej prawie do samej mety już będziemy kierowali się aleją Monte Cassino. Na sam koniec jeszcze krótki odcinek Armii Krajowej i skręcimy w lewo w ulicę Zwycięstwa, gdzie rozegra się finisz pierwszego etapu.
11: Drugi etap, mamy piękny etap z Międzyzdroi do Szczecina, czyli też jesteśmy w zachodniopomorskim tutaj. Też na pewno będzie to bardzo taki ciekawy, interesujący etap. Trzeci, ponieważ jest taki etap Michała Paluty tutaj, bo się tam w Strzelcach wychował i urodził. Także to będzie etap taki, no, kolarski bardzo, bo będzie Gorzów Wielkopolski. Do Zielonej Góry te etapy na pewno będą bardzo piękne. Też zrobiliśmy tę trasę, też dlaczego? Dlatego, że mieliśmy wiele zapytań od kibiców. No, Polska jest piękna, ja jestem tutaj stąd też, jestem ziomalem. Także też mi bardzo zależy, żeby te Kaszuby pięknie pokazać. Ja na przykład na pierwszym etapie będzie taki mój odcinek specjalny. W Parchowie będziemy odbijali w lewo na Jeleńcz, Płuczno. Później pojedziemy do Bytowa. Bytów, no to jest moje miasto, gdzie były ludowe zespoły sportowe. Tam zaczynałem karierę. Dla Bytowa jako pierwsze Igrzyska Olimpijskie właśnie reprezentowałem Basztę Bytów w Montrealu na Igrzyskach Olimpijskich. To jest Bytów. Później z Bytowa pojedziemy do następnej mojej miejscowości. Taka miejscowość Gostkowo. Ja tam chodziłem do szkoły podstawowej. Tam się wychowywałem. Tam spędziłem całe dzieciństwo, które pamiętam. I później dalej jedziemy przez taką miejscowość jak Motarzyno. Jedziemy do Kołczygów, a w Kołczygłowach się urodziłem. Tam też jest szkoła mojego imienia. Taki odcinek będę miał swój sentymentalny.
2: Start wyścigu 3 sierpnia w Gdyni i przejazd do Koszalina.
3: SK Koszalin News.
13: Politechnika Koszalińska kojarzy się z budynkami przy ulicy Śniadeckich i Racławickiej, ale za tymi murami kryje się ponad 50-letnia historia i rozbudowane miasteczko akademickie. Dzisiaj o tym, czym ta uczelnia żyje i jak się zmieniała.
14: Ta opowieść zaczyna się w zupełnie innym Koszalinie. Uczelnia powstała 8 czerwca 1968 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska. Niewielka, ale ambitna szkoła techniczna. W pierwszym roku studia dzienne rozpoczęło 125 osób, wieczorowe 60, a kadrę stanowiło 17 osób.
13: Czyli na początku to była kameralna szkoła inżynierska z kilkoma specjalnościami. Jak szybko zaczęła rosnąć?
14: Bardzo szybko. Już w drugim roku naukę rozpoczęły prawie 493 osoby, a pierwsi inżynierowie ukończyli studia w 1972 roku. Wprowadzono studia magisterskie, a liczba studentów i pracowników systematycznie rosła. W 10 roku istnienia studiowało już ponad 2600 osób.
13: Czyli w ciągu dekady z małej szkoły zrobił się poważny ośrodek akademicki. Jak wyglądała wtedy struktura uczelni?
14: W pierwszej połowie lat 70. powstało 5 instytutów na prawach wydziałów, między innymi budownictwa, inżynierii środowiska i mechaniki. Uczelnia budowała własne zaplecze naukowe. Pojawili się pierwsi samodzielni pracownicy naukowi, a w 1982 roku instytuty połączono w 2 wydziały – inżynierii lądowej i sanitarnej oraz mechaniczny.
13: A kiedy Politechnika zaczęła wychodzić poza klasyczne kierunki inżynierskie?
14: W latach 80. i 90. Pojawiły się między innymi elektronika i telekomunikacja, zarządzanie i marketing, ekonomia, automatyka i robotyka, a także nauczycielskie kolegium języka angielskiego. To był wyraźny zwrot ku szerszej ofercie kształcenia.
13: I wtedy też uczelnia oficjalnie stała się Politechniką.
14: Tak. Ustawą z 4 lipca 1996 roku Sejm zdecydował, że od 1 września uczelnia nosi nazwę Politechnika Koszalińska. To potwierdziło jej rangę i zbiegło się z uruchomieniem kolejnych kierunków, między innymi informatyki, wzornictwa oraz techniki rolniczej i leśnej.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Koszalin.
13: Skoro już padło słowo wzornictwo, to przejdźmy do tego, jak wygląda dziś Politechnika Koszalińska. To nie jest jeden budynek, tylko małe miasto w mieście.
14: Uczelnia ma kilka kampusów. Najbardziej rozpoznawalny jest przy ulicy Śniadeckich. Tam jest rektorat, szkoła doktorska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oraz laboratoria. 9 budynków, serce administracyjne i naukowe.
13: Drugi ważny punkt to kampus przy ulicy Racławickiej.
14: Tam działa przede wszystkim Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki. 10 budynków, nowoczesne laboratoria, m.in. Centrum Edukacji Technicznej HAS z obrabiarkami sterowanymi numerycznie, gdzie studenci mechaniki, mechatroniki i energetyki pracują na przemysłowych technologiach.
13: Jest jeszcze kampus przy ulicy Kwiatkowskiego o trochę innym charakterze.
14: Tam mieści się Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Humanistyczny, czyli bardziej społeczna część uczelni, oraz hotel asystenta dla pracowników naukowych.
13: No i osiedla akademickie przy ulicy Rejtana, symbol życia studenckiego.
14: Uczelnia ma 4 domy studenckie: Hades, Olimp, Neptun i Zeus, razem około 1200 miejsc. Przez lata tętniło tam życie kulturalne, działał klub Kreślarnia i oczywiście Radio Jantar.
13: Radio Jantar, o którym w Koszalinie krążą legendy.
14: Nadawało od lat 70. do 2016 roku, najpierw przez radiowęzeł, potem także w internecie. To była studencka rozgłośnia, w której wielu ludzi zaczynało przygodę z dziennikarstwem i realizacją dźwięku.
13: Wspomniałaś o szkole doktorskiej, to znaczy, że uczelnia ma pełne uprawnienia akademickie?
14: Tak, ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 3 dyscyplinach i doktora w 7. Kształci od studiów pierwszego stopnia przez magisterskie aż po doktoranckie, a wydziały samodzielnie prowadzą przewody doktorskie i habilitacyjne.
13: A jak liczna jest kadra?
14: Około 500 nauczycieli akademickich, w tym 49 profesorów tytularnych, 56 doktorów habilitowanych i około 200 doktorów. To solidne zaplecze naukowe.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Koszalin.
13: Skoro już jesteśmy przy kadrze, to warto wspomnieć o osobach, które kierowały uczelnią, bo lista rektorów to trochę jak oś czasu rozwoju Politechniki Koszalińskiej.
14: Pierwszym rektorem był docent Jerzy Smoleński. Po nim funkcję objęli m.in. profesor Jan Filipkowski, profesor Józef Aleksander Borkowski, profesor Zdzisław Piątek, profesor Wojciech Kacalak, profesor Krzysztof Wawryn, profesor Tomasz Krzyżyński i profesor Tadeusz Bohdal. Od 2020 roku rektorem jest doktor habilitowana Danuta Zawadzka, profesor Politechniki Koszalińskiej.
13: Czyli obecnie uczelnią kieruje pierwsza w jej historii kobieta na tym stanowisku.
14: Tak, to ważny, symboliczny moment. W kadencji 2020-2024 władze uczelni tworzą rektor Danuta Zawadzka oraz prorektorzy do spraw nauki, studenckich i kształcenia, a funkcję kanclerza pełni doktor inżynier Artur Wezgraj.
13: Współczesna Politechnika to jednak nie tylko struktury i nazwiska, ale też konkretne kierunki studiów. Jak wygląda oferta dydaktyczna dzisiaj?
14: Uczelnia ma 6 wydziałów. Wydział Architektury i Wzornictwa prowadzi architekturę wnętrz i wzornictwo, a Wydział Elektroniki i Informatyki – elektronikę i telekomunikację oraz informatykę z uprawnieniami do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.
13: Czyli coś dla osób, które lubią łączyć kreatywność z praktycznym myśleniem, ale też dla ścisłych umysłów.
14: Dokładnie. Za kierunki humanistyczne i społeczne odpowiada Wydział Humanistyczny, gdzie można studiować m.in. dziennikarstwo i komunikację społeczną, filologię angielską, filologię germańską, pedagogikę oraz politologię 2.0.
13: Z kolei Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji to już klasyczne inżynierie.
14: Tak, m.in. budownictwo, geodezja i kartografia, geoinformatyka, inżynieria środowiska i ochrona klimatu z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo i inżynieria środowiska.
13: Zostały nam jeszcze 2 wydziały: inżynierii mechanicznej i energetyki oraz nauk ekonomicznych.
14: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki oferuje m.in. energetykę, inżynierię biomedyczną, mechanikę i budowę maszyn, mechatronikę, technologię żywności i żywienie człowieka oraz transport. A Wydział Nauk Ekonomicznych – ekonomię, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistykę, turystykę i rekreację, international business oraz analitykę biznesową.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Koszalin.
13: Wspomniałaś o regionie. Politechnika Koszalińska to nie tylko Koszalin, ale też Szczecinek.
14: Od 2015 roku w Szczecinku działa filia Politechniki Koszalińskiej. To zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego, który obecnie funkcjonuje jako filia uczelni. Prowadzi kierunek inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym. To bardzo mocno związane z lokalną gospodarką, bo w regionie działa wiele firm z branży drzewnej i meblarskiej.
13: Uczelnia inwestuje też w infrastrukturę badawczą. W ostatnich latach pojawiło się kilka ciekawych projektów.
14: Jednym z ważniejszych jest Centrum Wiedzy Kognitarium, którego budowę zainaugurowano w 2023 roku. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Kognitarium powstaje na kampusie przy ulicy Śniadeckich i ma być nowoczesnym centrum wiedzy. Znajdzie się tam biblioteka główna, archiwum, sale wykładowe, przestrzenie do pracy indywidualnej, a także sale wystawowe dla zbiorów specjalnych i prezentacji osiągnięć naukowych.
13: Czyli coś więcej niż klasyczna biblioteka, raczej otwarte centrum nauki i kultury akademickiej.
14: Dokładnie. Oprócz tego uczelnia rozwija specjalistyczne laboratoria. Na przykład na Wydziale Mechanicznym powstało Laboratorium Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, gdzie studenci technologii żywności mają zajęcia w 10 tematycznych pracowniach. Jest też Centrum Druku Trójwymiarowego i Wzornictwa z 20 nowoczesnymi drukarkami trójwymiarowymi.
13: Współczesna Politechnika to także projekty unijne i programy rozwojowe.
14: Uczelnia realizuje m.in. zintegrowany program rozwoju, znany jako Zintegrowani, finansowany z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Obejmuje on staże, certyfikowane szkolenia, warsztaty dla studentów oraz kursy dla kadry dydaktycznej i zarządzającej. Inny projekt, program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia, otrzymał znaczące dofinansowanie i znalazł się wysoko w ogólnopolskim rankingu.
13: Warto też wspomnieć o współpracy z przemysłem.
14: Przykładem jest umowa z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w Grudziądzu. Obejmuje ona praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych. Uczelnia tworzy także centra badawczo-wdrożeniowe, na przykład w zakresie inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów, czy badań wibroakustycznych. Część tych inwestycji jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
3: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Koszalin.
13: Politechnika Koszalińska to jednak nie tylko nauka i projekty, ale też życie studenckie, sport i kultura.
14: Bardzo ważną rolę odgrywa Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego. Jednym z największych sukcesów było zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej kobiet w 2013 roku. Uczelnia organizuje także inaugurację Sportowego Roku Akademickiego, a na kampusie przy ulicy Racławickiej powstał wielofunkcyjny obiekt do sportów plażowych.
13: Jest też wymiar artystyczny.
14: Chór Akademicki Politechniki Koszalińskiej działa od wielu lat i ma na koncie liczne występy. W 2013 roku świętował 20-lecie działalności koncertem z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Koszalińskiej w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. To pokazuje, że uczelnia techniczna może być także ważnym ośrodkiem kultury.
13: Wspomniałaś wcześniej o Radiu Jantar i klubie Kreślarnia. To były miejsca, gdzie rodziły się studenckie inicjatywy.
14: Przez wiele lat Kreślarnia była centrum życia towarzyskiego i kulturalnego osiedla akademickiego. Odbywały się tam koncerty, spotkania, imprezy tematyczne. Radio Jantar z kolei tworzyło własne audycje, relacjonowało wydarzenia uczelniane, a także eksperymentowało z formą. Dla wielu osób to była pierwsza szkoła mediów.
13: Politechnika angażuje się też w działania społeczne i edukacyjne poza murami uczelni.
14: Dobrym przykładem jest Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy, który powstał w 2009 roku. To inicjatywa, w ramach której najmłodsi mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców, poznawać naukę w przystępny sposób i oswajać się z uczelnią. Uczelnia organizuje także konkurs Bieg po indeks dla uczniów szkół średnich, który ma już ponad 20 edycji.
13: Warto też wspomnieć o nagrodach i wyróżnieniach.
14: Zespół Instytutu Technologii i Edukacji otrzymał tzw. zachodniopomorski Nobel w kategorii nauk technicznych za projekt dotyczący hybrydowych technologii modyfikacji narzędzi do obróbki drewna. Projekt Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa zdobył nagrodę w ogólnopolskim konkursie Szkoła się opłaca. Uczelnia została także wyróżniona złotym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej za działalność na rzecz upamiętniania historii.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Koszalin.
13: Na koniec warto spojrzeć na Politechnikę Koszalińską w szerszym kontekście. Jak jest postrzegana w Polsce i na świecie?
14: Według jednego z webometrycznych rankingów uczelni, który bada obecność instytucji akademickich w internecie, Politechnika Koszalińska zajmowała w połowie drugiej dekady XXI wieku 15 miejsce wśród polskich uczelni technicznych i około 2190 miejsce na świecie wśród wszystkich typów uczelni. To pokazuje, że mimo regionalnego charakteru, uczelnia jest widoczna w międzynarodowej przestrzeni akademickiej.
13: A jak wygląda liczba studentów dzisiaj w porównaniu z tymi pierwszymi latami?
14: W roku akademickim 2023-2024 na Politechnice Koszalińskiej kształciło się ponad 3000 studentów. Wcześniej, w 35 roku akademickim, czyli 2002-2003, było ich około 18,5 tysiąca na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych i doktoranckich. Widać więc, że liczba studentów zmienia się w czasie, ale uczelnia utrzymuje stabilną pozycję w regionie.
13: W ostatnich latach pojawił się też nowy, bardzo ważny kierunek rozwoju – energetyka jądrowa.
14: Politechnika Koszalińska znalazła się w gronie 10 uczelni w Polsce, które będą kształcić kadry dla branży energetyki jądrowej. Studenci zyskają dostęp do Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz możliwość odbywania praktyk zawodowych w tym obszarze. To wpisuje się w szerszą strategię państwa związaną z rozwojem tzw. energetyki jądrowej nowej generacji.
13: Czyli od niewielkiej wyższej szkoły inżynierskiej z końca lat 60. do uczelni, która uczestniczy w budowaniu przyszłości energetycznej kraju.
14: To bardzo dobra klamra. W ciągu ponad 50 lat Politechnika Koszalińska przeszła drogę od kilku specjalności inżynierskich do rozbudowanej struktury 6 wydziałów, filii w Szczecinku, szkoły doktorskiej i wielu centrów badawczych. Zmieniały się nazwy, kierunki, liczby studentów, ale jedno pozostało stałe. Silne powiązanie z Koszalinem i regionem oraz koncentracja na praktycznym, inżynierskim podejściu do problemów współczesnego świata.
13: A do tego dochodzi cała warstwa życia studenckiego, sportu, kultury i tych wszystkich historii, które nie mieszczą się w oficjalnych kronikach, ale tworzą klimat uczelni.
14: I właśnie dlatego opowieść o Politechnice Koszalińskiej to nie tylko daty i liczby, ale też ludzie, ich pasje, projekty i codzienna praca, która sprawia, że kampusy przy Śniadeckich, Racławickiej, Kwiatkowskiego, Rejtana i w Szczecinku są czymś więcej niż tylko zbiorem budynków.
3: SK Koszalin News.
2: Koszalińska młodzież bierze pod lupę sztuczną inteligencję i zapowiada walkę na merytoryczne argumenty. Reaktywowana Młodzieżowa Rada Miasta zdobyła 5000 zł dotacji na organizację debaty oksfordzkiej pod hasłem Granica Inteligencji, a w listopadzie zorganizują wielką galę aktywności młodzieży Pomorza Zachodniego. O szczegółach i wsparciu finansowym mówią wicemarszałek województwa Jakub Kowalik oraz wiceprezydent Koszalina Beata Górecka.
15: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nie ukrywam, że trochę w dniu dzisiejszym wracam do swoich korzeni, ponieważ ja swoją przygodę z działalnością publiczną rozpocząłem właśnie w Młodzieżowej Radzie Miasta Koszalin, następnie w Młodzieżowym Sejmiku. Dzisiaj jestem wicemarszałkiem i myślę, że to jest też taki idealny przykład dla młodych radnych, że jeśli jest konsekwencja, determinacja, to naprawdę można działać bardzo dobrze, nie tylko w swoim mieście, nie tylko w swoim powiecie, ale także w województwie. W dniu dzisiejszym Młodzieżowy Sejmik ma swoją sesję w Koszalinie. To jest bardzo duże wydarzenie. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku ten dorosły sejmik miał swoją sesję również w naszym mieście. To pokazuje, że miasto Koszalin jest ważnym punktem na terenie województwa zachodniopomorskiego i bardzo się cieszę, że właśnie Młodzieżowy Sejmik razem z Młodzieżową Radą Miasta Koszalin w dniu dzisiejszym będzie wspólnie debatować. Podpisujemy dzisiaj umowę na grant w wysokości 5000 zł. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przy współpracy właśnie z Młodzieżowym Sejmikiem uruchomił taki grant skierowany do młodzieżowych rad. Ja tylko przypomnę, że to już jest druga edycja w roku 2026. Dotychczas z tego grantu skorzystało ponad 19 rad młodzieży z województwa zachodniopomorskiego, a w naszym województwie funkcjonuje dokładnie 27 młodzieżowych rad. Gratuluję Młodzieżowej Radzie Miasta Koszalin za dobrze złożony wniosek i za to, że ten grant otrzymujecie. Bardzo dziękuję przede wszystkim też za Waszą działalność, czy Młodzieżowego Sejmiku, czy Młodzieżowej Rady, ponieważ dla nas, dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, to jest przede wszystkim inspiracja, to jest przede wszystkim też kierunek, w jakim powinniśmy podążać jako starsi radni, jako Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Wiem, że dzisiaj będzie bardzo ważny punkt dzisiejszych obrad, ponieważ to będzie zlecenie analizy potrzeb młodzieży województwa zachodniopomorskiego. To na pewno też będzie dla nas taką inspiracją i to będzie ciekawy materiał do analizy, w jakim kierunku właśnie województwo zachodniopomorskie powinno się rozwijać, tak aby młodzież zostawała w naszym regionie, tak żeby młodzież w naszym regionie pracowała, zdobywała doświadczenie i żeby tutaj właśnie zakładali swoje rodziny, nie wyjeżdżając do innych sąsiednich województw. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję otrzymania grantu. Dziękuję Młodzieżowemu Sejmikowi za właśnie tą inspirację, ponieważ ten pomysł stworzenia tych grantów to właśnie wyszedł od młodych osób. Także panie przewodniczący, panie Maćku, bardzo serdecznie dziękuję panu i całemu Sejmikowi. Mam nadzieję, że te pieniądze zostaną bardzo dobrze z pożytkiem dla młodzieży, koszalińskiej młodzieży, że one zostaną dobrze wydane.
16: Ja się bardzo cieszę, że po 10 latach niebytu została zreaktywowana Młodzieżowa Rada Miasta. Widzę tutaj grono młodych ludzi, którzy naprawdę aktywnie, bardzo aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, bardzo aktywnie, prężnie działają, pozyskują też środki finansowe, jak widać, skutecznie. Te 5 tysięcy zostaną przeznaczone na zorganizowanie debaty oksfordzkiej. No, bardzo ważny temat dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, dotyczący sztucznej inteligencji. Także tutaj o szczegółach projektu opowie inicjatorka Dominika Śmidecka. Zapraszam.
17: Dominika Śmidecka, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Koszalin. Jak wspomniała pani prezydent, byłam właśnie inicjatorką w sumie złożenia pomysłu na projekt, na dofinansowanie. Jak to wyglądało od zaplecza? Stworzyliśmy zespół i wspólnie z całą radą zastanawialiśmy się nad tym, co warto byłoby zrealizować, jaki wybrać temat, tak aby był on dobry dla młodzieży, tak żeby był on znaczący. I po wspólnych konsultacjach zdecydowaliśmy się na wybór tematu granice inteligencji. Jest on trochę przewrotny, ale w zasadzie odnosi się do sztucznej inteligencji. Zdecydowaliśmy się na ten temat dlatego, że jak wszyscy wiemy, sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach wchodzi w większość obszarów naszego życia, zaczynając od szkoły, przez pracę, administrację, w zasadzie wszystkie. I tak jak wszystko, niesie ona za sobą pewne szanse, ale również zagrożenia. Dlatego chcielibyśmy, aby młodzi ludzie mogli w kulturalnej debacie, podczas dyskusji, z merytorycznymi argumentami podebatować na ten temat i chcemy, aby edukowali się oni właśnie w tym zakresie, bo uważamy, że jest to temat bardzo ważny.
18: Maciej Dąbrowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Bardzo się cieszę, że pierwszy raz w historii Młodzieżowego Sejmiku, tej naszej 20-letniej historii, udało nam się zorganizować sesję w Koszalinie, sesję wyjazdową. Jest to dla nas bardzo wielkie wydarzenie, dlatego że odkąd powstała Młodzieżowa Rada Miasta Koszalin, widzimy, jak chętnie chcą współpracować na rzecz młodzieży w całym Pomorzu Zachodnim. Bardzo dziękuję tutaj zarządowi województwa zachodniopomorskiemu, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego oraz wszystkim zaangażowanym w projekt Pomorze Zachodnie Młodych, który obejmował granty młodzieżowe w wysokości 5000 zł na projekt. Teraz razem z Młodzieżową Radą Miasta Koszalin uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 10000 zł na zorganizowanie gali aktywności młodzieży Pomorza Zachodniego. To tutaj w Koszalinie w listopadzie przyjedzie najaktywniejsza młodzież samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad. To tutaj będziemy wybierać najważniejsze inicjatywy, które powstały, inicjatywy młodzieżowe, które powstały na Pomorzu Zachodnim. I cieszę się, że pierwsza edycja, która odbyła się w Goleniowie, była tak wielkim sukcesem dzięki naszej wspólnej determinacji i pracy. I tak bardzo cieszę się, że druga edycja właśnie tutaj w Koszalinie, w tak szczególnym miejscu, jeżeli chodzi o tą reaktywację Młodzieżowej Rady, będziemy mogli tutaj tą galę zorganizować. Mam nadzieję, że ten grant na zorganizowanie debat oksfordzkich, które także my jako Sejmik bardzo często organizujemy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, posłużą jako naprawdę bardzo dobre zabezpieczenie do rozmowy na temat tak ważny i tak szczególny, jakim jest sztuczna inteligencja.
19: Franciszek Dudek, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Koszalin i radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wybraliśmy temat sztucznej inteligencji, ponieważ wszyscy świadomie wiemy, że jest to temat, który najbardziej nas dotyczy, zbliżającej się przyszłości. Sztuczna inteligencja jest postrzegana często jako zagrożenie na rynku pracy, w relacjach międzyludzkich, w dziedzinie kultury i sztuki. Ale sztuczna inteligencja nie jest tylko zagrożeniem, jest też szansą. I my musimy jako młodzi ludzie nauczyć się tę szansę wykorzystywać. Dlatego z tego powodu zdecydowaliśmy się na ten temat do naszych debat oksfordzkich. Ale debaty oksfordzkie to nie tylko nauka o kultury wypowiedzi, która nam bardzo brakuje, ponieważ obecna debata wypowiedzi w naszym kraju leży na dnie i jest to sytuacja, którą musimy bardzo szybko zmienić. Więc jako młodzi chcemy poruszyć te dwa ważne zagadnienia, tak aby przyszłość była lepsza.
20: Dzień dobry Państwu, Jakub Szochłowicz, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Temat sztucznej inteligencji, temat aktualny, temat wciąż obecny w mediach, w środowisku publicznym, jak i również w edukacji, która jest potrzebna na tematykę sztucznej inteligencji, więc tutaj wielki ukłon w stronę Młodzieżowej Rady Miasta Koszalin za pomysł organizacji właśnie debaty oksfordzkiej w tematyce sztucznej inteligencji. Wielkie brawa za to, grant w wysokości 5000 zł, projekt Pomorze Zachodnie Młodych. Jest to projekt, który tak jak już wcześniej wybrzmiał tutaj z ust pana marszałka, z ust Macieja, pana przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku, był projektem potrzebny, był projektem, który jest potrzebny dla młodych na Pomorzu Zachodnim, aby realizować swoje własne autorskie inicjatywy i ten budżet w kwocie 100 000 zł jest wystarczającym na ten moment budżetem, aby młodzi młodzieżowe rady z Pomorza Zachodniego mogły właśnie te swoje inicjatywy realizować. Dziękuję.
2: Przypomnijmy, wielka gala z udziałem najaktywniejszych uczniów z całego województwa zachodniopomorskiego odbędzie się w Koszalinie w listopadzie, a materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin.
2: Na początku lipca Kołobrzeg będzie atrakcją na kulturalnej mapie Pomorza. Odbędzie się tam festiwal ICU 2026, wydarzenie łączące literaturę, film i muzykę. Atrakcje zaplanowano w różnych częściach miasta, przy latarni morskiej na scenie portu pasażerskiego, w Regionalnym Centrum Kultury, w Kinie Wybrzeże i Baszcie Lądowej. Otwarcie festiwalu 3 lipca. O szczegółach prezydent Anna Mieczkowska, dyrektor Instytutu Kultury i Promocji Marta Ostapiec i wiceprezydent Ilona Grendes-Wójtowicz.
21: Kołobrzeg jest w bardzo ważnym momencie swojej kulturalnej drogi. Festiwal ICU, który już za chwilę zagości w przestrzeniach naszego miasta, jest tego dowodem. Kołobrzeg, przygotowując się do wielkiego wydarzenia, które będzie miało miejsce w roku 2028, stawia na kulturę, na otwartość, na dialog, na współpracę i na kreatywność. To, co wspólnie udało nam się wypracować, ten tytuł Polskiej Stolicy Kultury w roku 2028, jest to efekt pracy nie tylko nas, samorządowców, jest to efekt pracy naszych instytucji kultury, ale również mieszkańców, którzy bardzo mocno zaangażowali się i udowodnili, że oprócz tego, że jesteśmy największym w Polsce uzdrowiskiem, oprócz tego, że bardzo chętnie odwiedzają nas turyści, by spędzać tu wakacje, mamy przestrzeń do tworzenia i do budowania ambitnej, nowoczesnej kultury. I właśnie ten festiwal ICU jest tego dowodem. 3 i 5 lipca będą to dni, w których na scenie zagości muzyka, literatura i sztuki wizualne.
22: Zainaugurujemy 3. już edycję festiwalu ICU Ja Może Ty. Uczynimy to o godzinie 17:30 wernisażem, który realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym Magdaleny Abakanowicz z Poznania. Co pokazuje, że to nie tylko różne formy sztuki, ale też przede wszystkim dialog. Tego też wieczora zaproponujemy Państwu performers w wykonaniu Jany Szostak oraz Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Poetów, czyli Poezja Żywa. Też tego wieczora zakończymy całość koncertem duetu Magdaleny Popławskiej oraz Michała Pepola. I na ten wieczór koniec, natomiast następnego dnia już od godziny 11 przenosimy się do Baszty Lądowej, gdzie Piotr Siemion przeprowadzi zarówno wykłady literackie, literackie, jak i zdradzi arkana sztuki, literatury. Następnie zapraszamy do Kina Wybrzeże, gdzie prezentować będziemy film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland i tuż po nim takowe spotkanie poprowadzi kołobrzeżanka Emanuela Czelatka właśnie z panią Agnieszką Holland. Wieczorem zapraszamy tu na scenę do portu pasażerskiego, gdzie rozpoczniemy od koncertu Trupa Trupa, który to jest muzyczną ilustracją tego właśnie filmu Franz Kafka. Dalej zaprosimy na ICU Orkiestra wraz z Wasilewski Trio pełen koncert. O 21.50 zaprosimy z kolei na kolejną odsłonę Lighthouse Actu, który to jest taką sztuką wizualną, ilustrującą kolejny element, który piszemy centralnie i specjalnie na 28 rok. W niedzielę z kolei zapraszamy przy latarni. Nasze Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów ponownie umili nam czas. Będą mieli szereg aktywności związanych z wierszami dla dzieci. Następnie w sali Regionalnego Centrum Kultury zaprezentujemy film Good Boy oraz spotkanie właśnie z panem Janem Komasą, które będzie tuż po projekcji filmu. A wieczorem zakończymy mocnym akcentem na scenie głównej tutaj właśnie w porcie koncertem Smolika, Kewa Foxa oraz Krzysztofa Zalewskiego. Wszystkie pokazy będą otwarte, natomiast będą obowiązywały wejściówki i one będą do pobrania zarówno w górze, jak i w naszych punktach informacji turystycznej.
0: Myślę, że program na tyle ciekawy, że przyciągnie wiele osób w różnym wieku, tak mieszkańców, jak i odwiedzających nas gości. Aczkolwiek zanim rok 2028, zanim Polska Stolica Kultury, gdzie jako miasto będziemy chcieli przez 12 miesięcy opowiadać, tworzyć opowieść w 12 odsłonach, w odsłonach różnych rodzajów kultury, sztuki i wciągać tak widzów, ale też osoby zaangażowane w przygotowanie programu, w to, abyśmy nie znudzili się tym obrazem, który będziemy próbować przedstawiać na różne formy. Jeszcze przez 20 dni jest wystawa fotografii poświęcona ratownictwu morskiemu, ale już w lipcu zapraszamy na wystawę rzeźby przygotowaną przez Uniwersytet Artystyczny imienia Magdaleny Abakanowicz z Poznania. To dzięki współpracy Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji właśnie z tą uczelnią wyższą. To jest kolejny projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym. A w sierpniu zaprosimy ponownie na wystawę fotografii, ale tym razem będzie ona inspirowana historią naszych kołobrzeskich zawodów Planet Baltic Soup Race. Zawody, które przyciągają uwagę nie tylko osób z Polski, ale też spoza jej granic i z roku na rok liczba zawodników, uczestników tychże jakże widowiskowych zawodów wzrasta. Zapraszamy też do Latarni Morskiej i do tego, aby cyklicznie uczestniczyć w różnych odsłonach, wystawach, które się tutaj pojawiają. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia podczas festiwalu ICU.
2: Inauguracja festiwalu 3 lipca o 17.30 przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu. Festiwal potrwa do 5 lipca. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
2: Światłana Cichanouska, białoruska opozycjonistka i przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, została laureatką tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego. Ceremonia wręczenia odbyła się w Darłowie, ale kapituła nagrody już myśli o przyszłorocznej 5. edycji wyróżnienia. Prawdopodobnie dojdzie też w przyszłości do otwarcia w celach naukowych sarkofagu króla Eryka Pomorskiego, który spoczywa w darłowskim kościele mariackim.
1: Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.
4: Dopiero co opadł kurz po kolejnej edycji nagrody, Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego. Światłana Cichanouska zdobyła tym razem tę nagrodę. Wszystko się udało? No chyba oprócz pogody, bo pogoda była niestety kapryśna. Trzeba było imprezę przenieść z dziedzińca zamku do kina Bajka.
1: Tak, ale mimo tych utrudnień dopisali zaproszeni goście, luminarze środowisk kulturalnych, politycznych, którzy przyjechali z Polski. Przyjechała sama laureatka, dla której ta nagroda to był ważny moment podniesienia tego sztandaru demokratycznej, prounijnej Białorusi, która, jak mamy nadzieję, nastąpi po zakończeniu reżimu Łukaszenki. Ale był to również dla pani Światłany taki króciutki wypoczynek nad morzem. Była ze swoimi dziećmi, bardzo intensywnej pracy, którą Cichanouska prowadzi na arenie międzynarodowej. To były 2 dni takiego troszeczkę wyciszenia, więc bardzo się cieszę, że miasto Darłowo było takim też miastem, które na pewno zapadnie jej w pamięć z tego powodu, że mogła spędzić kilka chwil ze swoimi dziećmi.
4: Panie burmistrzu, no ale kapituła tego medalu cały czas latach, można powiedzieć, pracuje. Pewnie już powoli się zastanawiacie, komu w przyszłym roku przyznać taką nagrodę.
1: Tak, ja przypomnę, że oprócz redaktora Adama Michnika na czele kapituły stoi marszałek województwa zachodniopomorskiego, pan Olgierd Geblewicz, jest były ambasador Polski w Berlinie i w Paryżu, pan Andrzej Byrd, jest ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, jest znany w Szwecji historyk, publicysta Herman Lindqvist, jest wieloletni pierwszy zastępca redaktora naczelnego Wyborczej, pan Jarosław Kurski, jest pani Maria Anna Potocka, krytyczka sztuki, pani redaktor Magdalena Czysz, moja skromna osoba, więc to jest szerokie grono osób, które już oczywiście rozmawia. Formalnie będziemy mieli jesienią posiedzenie kapituły, które zadecyduje o tym, ale myślę, że są głosy podzielone. Część członków kapituły myśli o nagrodzeniu Skandynawów, pani premier Danii, która postawiła weto pewnym żądaniom dotyczącym Grenlandii. Niedawno Szwecja i Finlandia weszła do NATO, więc to jest ważny element bezpieczeństwa europejskiego i tamci politycy na pewno są na tej liście nagrodzonych, ale i cały czas kapituła patrzy na wschód, również na walczącą z imperializmem rosyjskim Ukrainę. Więc trudno powiedzieć, czy wschód wygra, czy północ, ale z pewnością ta piąta już edycja Międzynarodowej Nagrody Króla Leka Pomorskiego będzie, myślę, dla kogoś, kto jest bardzo ważny dla Europy i polityki europejskiej.
4: Oprócz tych osób, które zdobywają tę nagrodę, myślę, że jednym z głównych bohaterów w ogóle Nagrody Króla Eryka Pomorskiego jest sam król Eryk Pomorski, bo to postać historyczna, postać kojarzona z królewskim, bądź to bądź miastem Darłowo.
1: Się urodził, tutaj jest pochowany. Tak?
4: No właśnie, a propos tego pochowania, bo sarkofag króla Eryka znajduje się w kościele mariackim w Darłowie, a wiem, że naukowcy mają zapędy, żeby otworzyć wkrótce ten sarkofag.
1: To są jeszcze takie nieoficjalne wieści, ale pan redaktor jest bardzo dobrze poinformowany. Natomiast rzeczywiście jest tak, że dzisiaj nauki historyczne mają nowe narzędzia, których jeszcze nie było kilkadziesiąt lat temu, czyli dokładne badanie genotypu DNA, na przykład właśnie osób, które zmarły bardzo dawno i wykorzystują to DNA do badania na przykład skąd dani ludzie przyszli, jakich mieli przodków. Aktualnie są różne badania dotyczące pochodzenia piastów i bardzo wzmocnione zostały tu pewne teorie dotyczące związków właśnie ze Skandynawią przy początku tej dynastii i jest grono naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego, które chciały przebadać gryfitów, ten książęcy ród, który panował na Pomorzu przez ponad pół tysiąca lat, to jest znacznie dłużej niż trwała dynastia Piastów czy Jagiellonów. I jednym z tych takich prominentnych przedstawicieli jest król Eryk i prawdopodobnie jego doczesne szczątki, które znajdują się w kościele mariackim w Darłowie, być może mogą posłużyć do wyjaśnienia, skąd się wzięli gryfici na Pomorzu. Czy oni coś mają wspólnego z Piastami, czy może to jest zupełnie oddzielna dynastia tutaj pochodzenia słowiańskiego, a może właśnie są związani z wikingami, którzy w tym basenie Morza Śródziemnego po obu stronach Morza Bałtyckiego byli bardzo aktywni.
4: Czy wiadomo mniej więcej kiedy mogłoby dojść do takich badań?
1: To jeszcze jest chyba za wcześnie, ale być może że w przyszłym roku mogłaby taka ekipa badawcza po uzyskaniu stosownych zgód władz kościelnych i państwowych przystąpić do pracy.
2: Nagroda króla Eryka Pomorskiego przyznawana jest osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania dialogu, pokoju i współpracy między narodami Europy. W poprzednich latach jej laureatami byli m.in. profesor Jerzy Buzek i Aleksander Kwaśniewski. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Władze Mielna zachęcają do zakładania mieleńskiej karty mieszkańca. Zaczęła działać rok temu. Właściciel karty może liczyć na zniżki, na organizację imprez okolicznościowych, rabaty w lokalach gastronomicznych, a także bezpłatne parkowanie. Z karty można korzystać za pomocą aplikacji na smartfony lub w sposób tradycyjny.
6: Mirosława Dywik-Koza, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Mielnie. Ta karta, mieleńska karta mieszkańca, funkcjonuje już od roku i cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Co należy zrobić? Przede wszystkim należy zarejestrować się. Jest dedykowana strona M-Karta. Tam wchodzimy w profil, pobieramy aplikację i przechodzimy całą drogę rejestracji. Oczywiście ważne jest to, żeby podatki zostawiać w gminie Mielno. To jest priorytetem. Ale to nie wszystko, bo też są plusy takiej, posiadania takiej karty. Przede wszystkim zniżki bardzo duże na nasz wewnątrzgminny transport publiczny. 5 zł kosztuje wówczas bilet bez względu na długość linii i ilość kursów. Więc myślę, że cena jest konkurencyjna. To po pierwsze. Po drugie, mnóstwo zniżek, jeśli chodzi o różne kategorie. Gastronomia, sport, turystyka, transport, jak już wspomniałam, rekreacja. Wszystkie kategorie, które możemy oferować, są w tej karcie. Ponadto też alerty, jeśli chodzi o pogodowe, o ostrzeżenia. Cały program Jeleńskiego Lata Artystycznego też jest umieszczany. Ważne wydarzenia z życia gminy, czyli w pigułce całe życie gminy jest w jednej aplikacji. Ale istnieje też oczywiście możliwość przyjścia do Urzędu Miejskiego i tam założenia karty, otrzymania ją w formie plastikowej. Dla osób, które może mają jeszcze problem z poruszaniem się w przestrzeni internetowej, to też taką kartę z pełnymi zniżkami są. Zapraszamy też partnerów, bo oczywiście druga strona to też partnerzy, którzy oferują swoje usługi, bonusy z odpowiednią zniżką. W aplikacji mamy już zarejestrowanych ponad 1200 osób. To jest dużo, myślę, na gminę, która ma łącznie wszystkich mieszkańców ponad 4000. Jest to bardzo fajny produkt, myślę, że na czas dostosowany. Pracujemy też na tym, aby w aplikacji znalazła się karta dla turysty.
5: No właśnie jeszcze o tę kartę dla mieszkańca spytam, czy są też jakieś zniżki, jeśli chodzi o strefy płatnego parkowania?
6: Tak, mieszkańcy nasi mają darmowe strefy płatnego parkowania. Należy wówczas się zgłosić do Urzędu Miejskiego, wypełnić odpowiednie dokumenty, okazać dowód rejestracyjny pojazdu. Cała ścieżka opisana jest na stronie dedykowanej. Zapraszam Państwa, odsyłam, a jeśli nie, to wszystko w Urzędzie Miejskim. Odpowiednia osoba patronuje i obsługuje Mieleńską Kartę Mieszkańca.
5: Też w ubiegłym roku pojawiła się taka Mieleńska Karta Turysty. Czy w tym roku też będzie obowiązywała?
6: Pracujemy nad tym, aby ją wdrożyć do aplikacji, żeby system jakby mógł pobierać tą kartę. Postaramy się, aby ją uruchomić jeszcze w tym roku, ale mamy jeszcze inne obwarunkowania, więc jeśli będą takie informacje, na pewno je Państwu przekażemy.
5: Czyli mówiąc tak, w tym roku jeszcze w wakacje nie będzie ta karta hulała, sprzężona z tą aplikacją?
6: Z aplikacją na pewno nie. To są techniczne problemy, nad którymi musimy jeszcze popracować, to trochę unowocześnić.
5: A taka tradycyjna karta turysty?
6: Nie, zrezygnowaliśmy z takiej tradycyjnej. Jedyną jakby po rozmowach, po obserwacji ruchu turystycznego stwierdziliśmy, że tylko ta karta w aplikacji ma rację bytu. Jeśli chodzi o ogłoszenia, o takie ostrzeżenia, myślę, że takie produkty teraz, które funkcjonują w dobie mediów współczesnych, mają szansę istnienia w aplikacjach.
2: Na wydanie Mieleńskiej Karty Mieszkańca trzeba poczekać do 14 dni. Mieleński Urząd zachęca mieszkańców do pobrania na swoje smartfony aplikacji M-Mieszkaniec. Materiał Marcina Kiecy.
3: SK Koszalin.
2: Tysiące wyszkolonych tancerzy i marka, która stała się taneczną wizytówką Koszalina. Studio tańca Pasja to już dwie dekady, odkąd rodzeństwo Wioleta Wojciechowicz i Robert Rowiński postanowiło zarażać mieszkańców regionu swoją taneczną energią. Od hip-hopu i akrobatyki, aż po prestiżowy taniec towarzyski. Pasja to dziś miejsce, gdzie profesjonalizm spotyka się z rodzinną atmosferą. O początkach szkoły, najpiękniejszych momentach i o tym, jak taniec zmienia życie koszalinian, Oliwii Kisielewskiej opowiedzieli założyciele studia.
7: Pasja, 20 lat działalności, no jest to piękna historia, jubileusz w tym roku. Chciałabym, żebyście opowiedzieli troszeczkę o studiu, o tym, jak to się zaczynało, o takich najlepszych momentach.
8: Najlepszych momentów jest mnóstwo, co tydzień je jakby odbieramy, bo rzeczywiście stworzyliśmy atmosferę przez studio tańca Pasja, która jest no bardzo taka radosna, szczęśliwa, pogodna, a to przede wszystkim rodzinna, bo my tworzyliśmy Pasję jako rodzinny biznes. Wioleta jest moją siostrą, więc jesteśmy rodzeństwem, które postanowiło realizować się taneczne. Moja siostra kiedyś tańczyła, więc ma doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, a ja jeszcze nie przestałem, więc tanecznie z Pasją przechodzimy nasze życie. Wiola zajmuje się bardziej organizacyjnymi sprawami i głównie zajmuje się takimi organizacyjnymi sprawami, jak organizację turnieju, jest menadżerem też studia. Ja bardziej zajmuję się artystyczną częścią i tych widowisk i tak naprawdę Pasji z całego studia, więc oczywiście mamy fantastyczną kadrę, młodą kadrę, która cały czas my ich rozwijamy i oni przekazują swoją wiedzę dalej, więc to też jest bardzo fajne. No i mamy taką naprawdę rodzinną atmosferę. Zaczęło się to 20 lat temu i jest co świętować. Tak naprawdę z naszego ramienia studia tańca Pasja wykształciliśmy mnóstwo tancerzy, którzy tańczą po świecie i to jest tak naprawdę duża duma, ale nie mówimy, że to trzeba jeździć po świecie i tańczyć po świecie. bo nasze koszalińskie pary również jeżdżą na świecie i są czołowymi polskimi parami, więc naprawdę mamy się czym pochwalić w tańcu towarzyskim, ale w innych formach tanecznych również, czy w akrobatyce, czy w tańcu nowoczesnym. No rzeczywiście tych wyników i tych osiągnięć jest bardzo dużo, co nas bardzo, bardzo cieszy i jakby no napiewa nas.
7: Ja jeszcze tak organizacyjnie może zapytam właśnie, jak funkcjonuje wasza szkoła, w sensie jakie macie grupy, jak można do was dołączyć?
9: Studio tańca pasja można uczyć się już od trzeciego roku życia, więc ten wachlarz tych usług jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Często taki trudny nawet do wyboru, ponieważ jest tych form tanecznych bardzo dużo. Ponowoczesne formy taneczne. Bardzo teraz popularna jest akrobatyka, akrobatyka powiązana z tańcem, więc jest dużo takich zajęć obecnie w pasji. Taniec towarzyski, co oczywiście jest zawsze domeną naszego studia, już można od piątego roku życia rozpocząć taką przygodę z tańcem towarzyskim. Inne formy taneczne, nowoczesne formy taneczne, hip-hop, zajęcia dla osób dorosłych, dla pań, z latino, w parach, nowożeńcy, pro-am, gdzie profesjonalista tancerz tańczy z amatorem. Więc tych form i tych możliwości spędzania czasu z tańcem jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Także zachęcam do takiego spędzania czasu, do takich zajęć dla dzieci pozaszkolnych, ponieważ no, na przestrzeni tych lat ostatnich widzimy, że rzeczywiście taniec bardzo mocno wzbogaca dzieci, czy taniec, czy gimnastyka, czy akrobatyka. To jest coś, czego dzieci naprawdę w tych czasach bardzo mocno związanych z mediami i z elektroniką jak najbardziej potrzebują tego ruchu i tego takich spotkań z dziećmi, młodzieżą.
8: Co jest bardzo istotne w ogóle, to stworzyliśmy taki autorski program artystyczny, że u nas dzieci się zaczynają rozwijać poprzez zapisanie od najmłodszego roku.

0: taką mocno profilowaną. Wiadomo, że gdzieś ten taniec towarzyski towarzyszy nam, ponieważ z niego się wywodzimy, natomiast nie jesteśmy profilowaną taką szkołą z jednej dziedziny, więc to rzeczywiście jest to, co udało nam się osiągnąć przez 20 lat.
1: Tych form tańca jest właśnie bardzo dużo i ja bym chciała Was zapytać, czy dalej jednak ten towarzyski jest najpopularniejszy u Was, czy coś innego już zaczyna troszeczkę wskakiwać do góry?
0: Bardzo jest to podzielone. Ostatnim czasem znowu taniec z gwiazdami bardzo mocno stał się popularny i to jest też tak, że jaka fala jest gdzieś w mediach, taka fala też jest troszeczkę u nas, ale bardzo można powiedzieć, że u nas jest pół na pół. Połowa tańca towarzyskiego, a druga połowa to są inne formy taneczne połączone też z tą akrobatyką. Natomiast cieszy nas bardzo mocno, że taniec towarzyski wraca do takiej naprawdę świetności, bo rzeczywiście zainteresowanie w tym sezonie tanecznym tańcem towarzyskim było bardzo, bardzo duże.
2: Można też powiedzieć ze względu na to, że rzeczywiście domeną jest taniec towarzyski, tylko ze względu na to, że ja z moich jakby osiągnięć tanecznych jako dyrektor artystyczny tej szkoły tańca, no rzeczywiście bardzo kierunkuję te osoby, które rzeczywiście decydują się na taniec towarzyski i mają bardzo dużo takich możliwości, a przede wszystkim też, też kontaktów, bo umówmy się, że rzeczywiście można tańczyć, ale też trzeba wiedzieć, gdzie występować, jak występować, w jakich turniejach brać udział, żeby osiągnąć sukces. No jednak ja przetarłem tę drogę w Koszalinie. Myślę, że nikt tak nie przetarł tej drogi, więc a ja jeszcze dalej jestem czynnym tancerzem. Mam kilka projektów w głowie, które chciałbym jeszcze zrealizować, nie omijając przy tym Koszalina, więc zapraszamy do Studia Tańca Pasja.
3: Wszystkie informacje o aktualnych grupach i zapisach znajdziecie na mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Studia Tańca Pasja.

0: Reklama.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: I po reklamie.

0: Olga Koszalin.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten

0: Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: I po reklamie.
4: Radio SK. Two ships in the night.

ktoś zranił mi serce, ty wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Polska koszali.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: bo jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic, eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi